Deep, deep, deep in the shadow, yeah. Deep, deep.

see you.

May there be peace.

Ich sterbe Bieren. Ich sterbe Schmieren.

Einstürzen! Einstürzen! In die Luft springen!

have four.

dangerous place. A savage place.

No i witam znowu po tygodniu. Wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja nazywam się Władysław Bałtycki i pragnę zaprezentować powtórkę z wybranymi utworami z notowania numer 1083. Dokładnie z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie 23 lata temu. Wówczas nie było emisji tej listy, a tak sobie zażyczyli. My robimy emisję, mimo tego, że jest 1 listopada. To w niczym nie przeszkadza. Dobra, przechodzimy do meritum. 57, taka jest liczba wszystkich utworów. 24 polskie utwory, 33 utwory zagraniczne. Top główny, 30 utworów polskich, 15 zagranicznych, 15 nowości, 3 wzlotów, 10 spadków, 17 bez zmian pozycji, 3 utwory. W poczekalni było tych utworów 27, 9 polskich, 18 zagranicznych, 9 nowości, 0 powrotów i 7 pozycji ex aequo. Jak zauważyliście, 57 utworów musiało być tych pozycji ex aequo. Z mojej strony coraz ciężej jest wybrać jakieś kawałki, które się nadają naprawdę do puszczenia, bo to jest rok 2002, zaczęliśmy w 82 roku. I po prostu teraz jakieś dziwolągi zaczęły tutaj wyskakiwać. Sorry, ja sobie herbatkę z miodzikiem ciachnąłem. Zaczęły wyskakiwać jakieś dziwolągi, no ale jakoś obskoczyłem to. Dobra, jedziemy. Poczekalnia. No i oczywiście miejsce 50, 2 utwory na miejscu 50, 2 nowości. Ex aequo, najpierw Saibia i utwór The Day After Tomorrow, a potem Archive i utwór Again. Archive to taki ciekawy zespół. Ten utwór w oryginale trwał 16,5 minuty, ale my posłuchamy go w wersji radiowej, 5 minut z hakiem. Posłuchajmy sobie Archive. E again.

No i szybciutko zaczęliśmy, i bo tych utworów to tak będzie trochę różnie z nimi będzie. Dobra, przechodzimy dalej. Miejsce 49 to także miejsce ex aequo. Natalie Cole, spadek o jedną pozycję i utwór Tell Me All About It oraz Gotan Project, nowość Santa Maria del Buen Aire. Gotan Project to bardzo ciekawa grupa, oni pochodzą z Argentyny. No i Gotan Project to Gotan odwrócone tango, poprzestawiane wyrazy, chodzi o tango. W każdej formie dostępne. Projekt Tango. Gotan Project. Ta płyta na początku XXI wieku, czyli w 2002 roku, cieszyła się naprawdę dużą w Polsce popularnością. Wszędzie się ją grało, no bo to przecież takie chwytliwe. My lubimy taki klimat. Ja nawet sam miałem tą płytę. Nie kupiłem jej sobie, ktoś mi wypalił. Bo to była wtedy era wypołek.

I przesłuchałem kilka razy nawet tą płytę, ale na dłuższą metę, no to... Dobra, posłuchajmy sobie, ażeby przypomnieć, jak to było 23 lata temu. Gotham Project, Santa Maria del Buen Aire.

Łezka się wokół kręci, obrazy pojawiają się przed oczami sprzed 20 paru lat. Miejsce 48, spadek o 5 pozycji, Zucchero i John Lee Hooker, Alidoro. Na miejscu 47 Jacek Bończyk, spadek o 1 pozycję, Nieustanne tango. Jakoś w to tango zabrnęliśmy w tej poczekalni. Na miejscu 46 nowość Mariah Carey, Through the Rain. Na miejscu 45 Whitney Houston, nowość What You Looking At. Taki tytuł. Potem na miejscu 44 dwa utwory. Richard Ashcroft w utworze Check the Meaning, to spadek o 4 pozycje, oraz Suede, spadek o 2 pozycje, utwór Positivity. Ja lubię zespół Suede, ale nie lubię takich piosenek jak ta. Dlatego przechodzimy do miejsca 43, też ex aequo. Dwie nowości, Vanessa Carlton, Ordinary Day, a potem Craig David, What's Your Flava? What's your flavor? What's your flavor? Na miejscu 42 awans o 5 pozycji T-Love i Moje Pieniądze. Na miejscu 41 ponownie ex aequo Avril Lavigne, Complicated, spadek o 6 pozycji. A potem nowość Shania Twain i utwór I'm gonna get ya good. I Avril Lavigne, ja się zastanawiałem, czy puścić tą panią, ale zdecydowałem, ale jednak nie. Po prostu nie dam rad. Po prostu nie dam rad. I dlatego przechodzimy do miejsca 40. Piotr Bukartyk i sekcja w utworze Małgocha. Spadek o 3 pozycje. Na miejscu 39 awans o 2 oczka grupa Oxygen i utwór Czemu Gdy. Oxygen to taka grupa, a Meteor, i ona nagle zaistniała i zaczęła nagrywać z męskim graniem. Na dzisiejszej liście dwa utwory są, ale ja osobiście nie jestem fanem męskiego grania, bo męskie granie od 20 lat brzmi tak samo i teksty są o tym samym, muzyka jest taka sama, aranżacje, brzmienie, wszystko jest takie samo. Tam się nic od 20 paru lat nie zmieniło. Dlatego odstawiamy to do lamusa. Na miejscu 38, tak jak tydzień wcześniej, Creed i utwór One Last Breath. Potem na miejscu 38, znowu na miejscu 38, bo to ex aequo zapomniałem dodać. Awans o 7 pozycji, Manic Street Preachers i Preachers i utwór There by the Grace of God. Przechodzimy szybko do miejsca 37, awans o 4 pozycje, Negatyw, Myślałem, że, i nareszcie mogę zapowiedzieć, że posłuchamy sobie tego utworu.

ładna, rzewna pioseneczka. Negatyw to taka filia Mysłowic, można powiedzieć. To wszystko brzmi tak samo, ale dobrze się tego słucha. Na miejscu 36 awans o dwie pozycje, Carlos Santana i z gościnni z Michelle Branch w utworze The Game of Love. Przechodzimy do miejsca 35, tutaj znowu dwa utwory, ex aequo, awans o dwie pozycje, Justyna Steczkowska śpiewa Idl Mitten Fiddle. Ja mówiłem, że Justyna Steczkowska nagrała pierwszą płytę, która się nadaje do puszczania i pozostaje przy tym niewzruszony. Na miejscu 32 piosenką z miejsca 35 to Tracy Chapman w utworze You're the One. Awans o jedną pozycję. W ogóle mi Tracy Chapman nie leży. Na miejscu 34 coś, co mi też nie leży, Olga Bończyk i Operacja Logos. Awans o jedną pozycję, Księga Nadziei. A na miejscu 33 taka piosenka, to się nazywa, to nawet nie jest chyba zespół, to się nazywa Dzieci Ulicy, no to zespół. Utwór nazywa się Pomóż Mi, to jest awans o jedną pozycję tutaj. I ten utwór, on był zrobiony i wypuszczony po to, ażeby pomóc bezdomnym dzieciom, które gdzieś tam się błąkają po ulicach. Zresztą jak tekst jest właśnie mówiący o tym. Na miejscu 32 ponownie ten Oxygen i utwór Billie Jean, to cover, ale to pozycja taka jak tydzień wcześniej, a na miejscu 31 zamykamy poczekalnie, nowość, Nirvana wyskoczyła jak Filip z Konopi w utworze You Know You're Right. Utwór gdzieś przyczajony. Słuchamy dwóch utworów, Dzieci Ulicy, Pomóż Mi, a potem Nirvana i ten utwór wyciągnięty z kapelusza You Know You're Right.

No to już jesteśmy w tej 30. Jak widzieliście w poczekalni, naprawdę odrzuciłem sporo utworów. Ja się potem zacząłem martwić, że za chwilę nie będę miał co wrzucić to w eter, ale coś tam uzbieramy. Nie martwcie się. Przechodzimy już, żadnych pozycji egzekwo. Na miejscu 30. spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście: Peter Gabriel i utwór The Barry Williams Show. Peter Gabriel, on wtedy był chyba w swojej najlepszej formie. Tak mi się wydaje. Na miejscu 29 spadek o 6 pozycji od 12 tygodni na liście: Moby, utwór Extreme Ways. A na miejscu 28 nowość, grupa Pogodno i utwór Orkiestra. I teraz właśnie te trzy utwory: Peter Gabriel, Moby i Pogodno. Nareszcie mogę wrzucić jakiś trójpak. I niech leci. Super, słuchajcie. Ciao.

I przechodzimy teraz do miejsca 27. Przypominam, słuchamy wybiórczej listy przebojów trójki, czyli powrotu do przeszłości. Notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002 roku, czyli dokładnie sprzed 23 lat. Przechodzimy więc, jak już mówiłem, do miejsca 27. Tutaj spadek o 6 pozycji od 16 tygodni na liście. Edyta Bartosiewicz, Niewinność. Ta Edyta Bartosiewicz, już późniejsza, przed tym jak jej kariera gwałtownie wyhamowała, no to już nie była ta jednak Edyta. Ona miała parę fajnych numerów, a większość niestety stara sobie. Na miejscu 26. nowość, oczywiście znowu nie wiadomo skąd i po co, dlaczego, Grzegorz Turnał, Liryka, Liryka. Na miejscu 25, tak jak tydzień wcześniej, od 5 tygodni na liście, grupa Kowalski, utwór Irlandia Zielona. Ludzie myślą, że zrobią karierę, jeśli wkomponują w hasło Irlandia w tytuł swoich utworów. Kocham cię jak Irlandię. To się udało, a potem reszta to już są popłuczyny. Miejsce 24. Spadek o 6 pozycji od 21 tygodni na liście. Red Hot Chili Peppers, utwór By The Way. No i dobra. I posłuchajmy sobie właśnie tego utworu, bo potem będzie dużo, dużo niczego. Peppersi.

No i miejsce 23. Ja tak sobie pomyślałem, że ta lista to raczej nie jest wybiórcza, ale kontestacyjna bardziej. No ale coś mam poradzić, jak takie utwory są tutaj pozamieszczane. Robię co mogę. Na miejscu 23 spadek o 10 pozycji od 15 tygodni na liście Coldplay i utwór In My Place. Grupa, która może miała jeden fajny kawałek. Na miejscu 22 spadek o 5 pozycji od 10 tygodni na liście Ewa Bem. Wszystkiego najlepszego. Panie Ewo, wszystkiego najlepszego, ale przechodzimy do miejsca 21. Tutaj spadek o jedną pozycję od 3 tygodni na liście Roman Roczeń, utwór Chłodnia. Na miejscu 20 nowość Madonna, Die Another Day. To jest chyba utwór z Jamesa Bonda, ale tak jak mówiłem, ta Madonna to kilka numerów miała fajnych, które już puszczałem i ona chyba już wyczerpała ten limit fajności. Na miejscu 19, tak jak tydzień wcześniej, od 3 tygodni na liście Phil Collins i Can't Stop Loving You. Phil Collins i Peter Gabriel to są dwaj wokaliści jednej grupy Genesis. Po tym jak Gabriel odszedł, Phil Collins został wypędzony z perkusji i zagoniony do śpiewania. I potem nagle się okazało, że ten gość robi to całkiem nieźle, no ale co z tego, jak te kawałki, które śpiewał, są takie sobie. Oto jak potoczyły się nie tyle kariery, co, bo kariera i tak jedna i druga była znakomita, co warstwa merytoryczna tego, co śpiewali. Peter Gabriel poszedł tą dobrą ścieżką, Collins jakieś takie popowe popczyny. Na miejscu 18 spadek o dwie pozycje od 12 tygodni Vanessa Carlton A Thousand Miles. Na miejscu 17 spadek o dwie pozycje od 8 tygodni na liście Ira Bez Ciebie Znikam. Kto mnie ukarał, ażeby ciągle wpadać na tą Irę? To przecież to jest jakaś, to są jakieś hece. Potem na miejscu 16 awans o 6 pozycji od 4 tygodni na liście Anna Maria Jopek i Pozostanie Tajemnicą. Anna Maria, ja mam do niej naprawdę słabość, ale to nie jest muza do tego radia. Na miejscu 15 spadek o jedną pozycję od 17 tygodni Chad Kroeger, gościnnie Josie Scott, utwór Hero. Dobra, nareszcie wchodzimy na miejscu 14. Awans o 13 pozycji. Od 2 tygodni na liście Ścianka i Białe Wakacje, a potem na miejscu 13. Awans o 16 pozycji. Od 2 tygodni na liście Hej, Cudzoziemka w Raju Kobiet. I tych dwóch utworów słuchamy w kolejności Ścianka, potem Hej. No, nareszcie.

tydzień temu, ale co z tego? Na miejscu 11 spadek o jedną pozycję od 6 tygodni na liście U2 Electrical Storm. Ja kiedyś mówiłem, że U2 to utwór, to kapela, która wydała jedną dobrą płytę, jest to War, ale teraz jak tak słucham i cały czas puszczam te utwory w tej liście, to jednak muszę przyznać rację. Muszę jednak stwierdzić, że ten YouTube to zrobił parę jeszcze fajnych numerów. Między innymi ten jest fajny. Posłuchajmy YouTube Electrical Storm.

Na miejscu 10, teraz będą dwie Kasie, na miejscu 10 spadek o dwie pozycje od 6 tygodni na liście Katarzyna Groniec bez Księżyca. A na miejscu 19 awans o 3 pozycje od 5 tygodni na liście Kasia Kowalska Antidotum. Ale my przechodzimy do miejsca 8, tutaj spadek o 1 pozycję od 8 tygodni na liście Wilki i piosenka pod tytułem Urkę. A potem na miejscu 7 spadek o 2 pozycje od 13 tygodni na liście Raz, Dwa, Trzy i utwór Oczy tej małej. Mam słabość do zespołu Raz, Dwa, Trzy, bo uważam, że tekstowo ta grupa bije na łeb większość twórców naszych rodzimych. Biła i bije. Bo to w ogóle co się teraz dzieje, to już jest w ogóle makabra. Ale wtedy też biła. I dlatego posłuchamy tej grupy i posłuchamy też Wilków. Bo ja zawsze twierdziłem, że Gawliński ma dar do fajnych riffów i do przebojowych piosenek. I ta piosenka mieści się w tym kanonie fajności, ale bez wstydu. No więc najpierw Wilki, Urkę, a potem Raz, Dwa, Trzy i Oczy tej małej.

No i powoli zbliżamy się do końca naszej wybiórczej listy przebojów. Przypominam trójki. Ja przypominam, że to jest notowanie numer 1083 z 1 listopada 2002. I przechodzimy do miejsca szóstego. Tutaj spadek o dwie pozycje od 14 tygodni na liście. Aha i utwór Lifelines. Aha powróciło po długim czasie niebytu z tą płytą. Ta płyta nie jest zła i ma parę fajnych utworów, ale ten nie jest tym moim ulubionym utworem. Dlatego przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj od 7 tygodni na liście, awans o 4 pozycje, Eva Cassidy, utwór Imagine. Teraz miejsce czwarte, awans o 2 pozycje, od 3 tygodni na liście, Pearl Jam, utwór I Am Mine. Potem na miejscu trzecim, tak jak tydzień wcześniej, od 7 tygodni na liście, Tori Amos i utwór A Sort of Fairy Tale. A na miejscu drugim spadek o 1 pozycję, od 9 tygodni na liście, Myslowic i utwór Sprzedawcy Marzeń. I mi zostało na miejsce pierwsze, ale to za chwilę, bo teraz posłuchamy sobie tych 3 utworów. Pearl Jam, I Am Mine, potem Tori Amos, Sort of Fairy Tale i Myslowic, Sprzedawcy Marzeń.

No i jesteśmy. Dobrnęliśmy do końca. Dzisiaj nawet puścimy numer jeden. Tydzień wcześniej nie puszczaliśmy. Chyba 3 albo 4 tygodnie wcześniej też nie puszczaliśmy, bo były takie gnioty. A teraz nie jest to mój ulubiony numer, ale damy radę. No więc czego słuchamy? Na miejscu pierwszym notowania numer 1083 z 1 listopada 2002 był utwór grupy Awans o jedną pozycję od 6 tygodni na liście. To był utwór grupy Red Hot Chili Peppers, a utwór nazywa się The Zephyr Song. Ładny utwór. Peppersi mieli lepsze utwory, mieli też gorsze. Tak czy siak, posłuchamy sobie tego. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Zapraszam 8 listopada na kolejną wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Będzie rok 2003. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. Prowadził Władysław Bałtycki.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Minęła 19.

Dobry wieczór. Rozpoczynamy siódmą świętą propagandę od dzisiaj w czwartki. Co drugi czwartek o godzinie 19. Chyba trochę lepiej. W piątki są koncerty. Słuchajmy się w czwartki. Przywitał Was zespół Death Rattle z Liège, z Belgii. W składzie m.in. gitarzysta zespołu Hiatus, wokalistka Lynn z grupy Disaffect. Nagrali już parę piosenek na swoją debiutancką jednostronicową płytę długogrającą. To już nie jest długogrająca chyba, skoro jednostronicowa. Krócej grająca. Takie czasy, że chyba lepiej jest wydać 12-celowy LP i jednostronny niźli epkę 7-celową. A w zasadzie wychodzi na jedno i to samo. Tak czy inaczej, płyta się ukaże już całkiem niedługo w Lunar Cult Records. Posłuchaliśmy pierwszej piosenki z tej płyty, która nosi tytuł Free of Fire. Zespół nie ujawniał jeszcze tej piosenki, więc to jest absolutnie first time ever. Death Rattle będzie w Polsce. Mają zaproszenie na Punk Night Overdose do Niemicy. Druga połowa lipca, jeszcze będziemy o tym trąbić długo. Więc przy okazji tej wizyty zagrają też parę innych koncertów w kraju. Mam przed sobą skrypt, za chwilę wrócimy jeszcze do Death Rattle. Mam przed sobą skrypt książki, która się ma ukazać w grudniu tego roku w Earth Island Books, czyli publisher, który na przykład wydaje już od dłuższego czasu książki o punk rocku Jana Glaspera, o której całkiem niedawno wspominałem. Książka Anarcho-Punk Music and Resistance in London 1977-1988, którą napisał mój ziomek z Aberdeen, David. Książka jest już praktycznie przygotowywana do druku. I David był tak uprzejmy, że przysłał mi parę rozdziałów. Książka obejmuje ruchy anarchistyczne, ruchy skłoterskie tak naprawdę. Od 1977 roku, jak David mi powiedział, wybrał ten rok, bo Kras zagrał wtedy na skłoterskim festiwalu pierwszy koncert swój w Londynie. A 88 dlatego, że i jest to taki troszeczkę przełomowy rok, tamta scena już zanikała, skłoty zanikały, albo były ewikcje, albo były po prostu porzucane. Jest rok 1972 i dwie kobiety, Olive Morris i Liz Turnbull, zajmują mieszkanie nad pralnią. Kobiety, o których mowa, były członkiniami Brixton Black Panthers. Po pierwsze, Olivia miała upartą passę. Młoda, czarnoskóra kobieta i nieustraszona organizatorka. Budynek 121 Railton Road, Brixton, SE24. Opierali się kilku próbom ich eksmisji, czasami energicznie. W końcu zdecydowali się na skłotowanie posiadłości komunalnej przy 64 Railton Road. Nieruchomości biznesowe są trudniejsze do obrony. Księgarnia pod numerem 121 miała swój początek w czarnej księgarni Sabar Bookshop. 121 funkcjonował również jako kwatera główna Brixton Black Panthers. Olive była aktywnym członkiem aż do jego rozwiązania. Mnóstwo faktów. Ja się tak czasem dziwiłem,

1977-1988. Będziemy mieli tą książkę za furgocze papierami w grudniu. Mam przynajmniej taką nadzieję. A my słuchamy Death Rattle w utworze Myself.

Brytyjski ruch Czarnych Panter został założony w 1968 roku przez nigeryjskiego powieściopisarza i dramaturga Obi Egbun, prezentera telewizyjnego Darkusa Ho, poetę Lintona Kwesi Johnsona i Olive Morris. W grudniu 1968 roku Egbuna został aresztowany po tym, jak policja stwierdziła, że knuje spisek mający na celu zabicie policjantów. W międzyczasie przywódczyną ruchu została pochodząca z Trinidadu Althea Jones. Państwo brytyjskie podniosło stawkę. W 1970 roku 19 członków brytyjskich Czarnych Panter zostało aresztowanych po demonstracji przeciwko policji. Nastąpiło to po kampanii nękania przez policję metropolitalną przeciwko karaibskiej restauracji w Ladbroke Grove. Pod koniec lat 70. Sabar przeniósł się na 378 Cold Harbor Lane. W tym samym momencie anarchiści, którzy do tej pory używali Sabar jako adresu pocztowego, wykorzystali przewagę i szybko zaczęli wykorzystywać budynek do własnych celów – zakładania anarchistycznego centrum społecznego. Niektórzy z zaangażowanych byli weteranami innych kampanii. W proteście przeciwko sprzedaży przez GLC domów komunalnych prywatnym deweloperom 50 dzikich lokatorów zajęło Clymer House w Kennington. Tak David opisuje początki skwoterskiego ruchu w Londynie i jak powstał chyba najbardziej kultowy skwot i takie info center 121. Piosenki, które wysłuchaliśmy, która wydaje mi się była nawet całkiem fajną ilustracją, nowy zespół z Liège z Belgii, Death Rattle, w piosence Myself, a zawsze powtarzam, że z Londynu do Bristolu nie jest daleko, więc już na samym początku Bristol, Bristol, Bristol, żeby potem nie okazało się, że nie ma czasu i nie ma Bristolu znowu i w ogóle. Urine Mask, czyli maseczka na twarz ze szczyny, to bardzo fajna nazwa na bardzo fajny, krastujący zespół. Mają już na koncie demo i coraz częściej sobie pogrywają. Póki co na południu UK i warto ich poznać. Piosenka z demówki Urine Mask nosi tytuł Marching Dead.

Urine Musk z Bristolu, chyba mój nowy faworyt. Uwielbiam, jak jest jakiś taki temat, motyw przewodni piosenki, jest zagrany w różny sposób, szybciej, wolniej. To jest właśnie Urine Musk z Bristolu. A skoro jesteśmy w Bristolu, to oczywiście w nim pozostajemy. Gimmick. Gimmick to jest zespół, który po chyba dwóch czy trzech demówkach dorobił się w końcu epki. I tutaj już przeskakujemy na zupełnie inne tory muzyczne. Cały czas powtarzam, że Bristol to kopalnia, w Bristolu jest miliard odmian punk rock. Gimmick jest tego bardzo dobrym przykładem, bo nie dość, że grają w pozytywnym tego słowa znaczeniu chaotycznie, to jeszcze nie boją się eksperymentować i ich punk rock, hardcore punk, jak zwał, tak zwał, jest po prostu oryginalny i bardzo interesujący. Trzypiosenkowa epeczka, na której są trzy piosenki: Irrational Demographic, Plastic Prison, posłuchamy ostatniej, We Are Making a New World, prosto z Bristolu, z epki wydanej 27 kwietnia 2024, zespół Gimmick.

Zespół Gimmick w piosence We Are Making a New World kończy nasz kącik bristolski. Mamy trochę tych kącików. Mamy kącik prapremier, będzie dzisiaj. Premier, też będzie dzisiaj. Mamy kącik dobra 12, też będzie dzisiaj. No i mamy kącik bristolski. Jeszcze mamy kącik jazzowy, też będzie dzisiaj. Kącik bristolski zamykamy. Hej, jest jeden zespół, który przegapiliśmy. Zespół pochodzi z Kanady, z Victoria, nazywa się Bootlicker. Wystartowali w 2017 roku z 6-trackową epeczką, potem jakaś epeczka, demóweczka. I w momencie, kiedy Static Shock Records z Londynu wydał im epkę w 2021 roku, to zaczęło już troszeczkę powolutku o zespole Bootlicker być głośno. Fajny taki hardcore pomieszany z... taki hardcore, amerykański hardcore, wiecie o czym mówię, pomieszany z brytyjskim punk rockiem, pomieszany trochę z jakimś tam streetem brytyjskim i tak dalej, to jest naprawdę dobre. I w tym roku Static Shock wydaje debiutancki longplay tego zespołu, też w kooperacji z Neon Taste Records z Kanady, tak żeby album był dostępny i po tej, i po tamtej stronie kałuży. Płyta nosi tytuł Thousand Yards Stare. Zespół Bootlicker. My posłuchamy ostatniej piosenki z tej płyty, a jej tytuł to Submission Part 3.

Bodleka z Kanady. Submission. Dobre, co nie? Szukajcie ich płyty. Ta płyta jest już dostępna w Static Shock Records z Londynu. Można ją bez problemu dostać, jak się troszeczkę poszuka. Idziemy tutaj do nas, na nasze podwórko, konkretnie mówiąc Warszawa. I otwieramy... O, jest jeszcze jeden kącik. Kącik wydawnictw, labeli. Wiecie, o co chodzi. Dwa tygodnie temu była ulica z Nikt Nic Nie Wie, a tak się składa, że Nikt Nic Nie Wie trochę takie aktywne jest też w wydawaniu. Niekoniecznie reedycji Apatii czy starych zespołów, ale też promuje nowe. Mental Wounds to jest zespół z Warszawy, który powstał w 2018 roku. Ekipa zespołów Charles Wee, Sunrise, Coalition, Last Item, The Heavy Clouds, Fiasco nagrali kilkupiosenkową płytkę No Escape. Dostępna jest na kompakcie. Nikt Nic Nie Wie. Jak grają? Posłuchajcie sami. Mi w ucho osobiście wpadła pierwsza piosenka z płyty otwierająca. Nosi tytuł Out of the Grave.

Mental Wounds w piosence Out of the Grave z chyba debiutanckiej płyty kompaktowej dostępnej już teraz w Nikt Nic Nie Wie. A skoro jesteśmy w Nikt Nic Nie Wie, to label ma jeszcze jedną ciekawą propozycję, a w zasadzie zapowiedź tejże. Cross Stitched Eyes to jest zespół, który być może część z Was zna. Powinniście znać. To nie jest nowy zespół, powstał na początku tego milenium. Zespół pochodzi z Bremen i na swoim koncie ma płyty i epki. Zaczęli chyba w Ruination Records, właśnie z Bremen. Była też Active Distribution na ich liście wydawców. Były płyty w Alternative Tentacles ze Stanów Zjednoczonych. Scald Records, Scald Releases i ta ostatnia płyta Cross Stitch, to Oto Sarcophagi w Ruination Records, która ukazała się w 2021 roku, odbiła się chyba dosyć takim, wydaje mi się, dużym, szerokim, chyba tak się lepiej mówi, echem. Bardzo dobra płyta i otóż nic z tego, nic owego, Nikt Nic Nie Wie, zapowiada wydawnictwo kolejne tegoż zespołu, ale oczywiście nie wiemy jakie. Biuro prasowe Nikt Nic Nie Wie milczy, na pytania dziennikarzy nie odpowiada, w ogóle nie wiem co to jest za propozycja. W każdym razie jest zapowiedź, że będzie taka płyta Cross Stitch Ties. Wydaje mi się, że jest to, mówimy o najnowszej płycie, która będzie dostępna już chyba niedługo, skoro już zapowiedzi się rozkręcają. Czego posłuchamy? Posłuchamy piosenki pod tytułem Overpass, zespół Cross Stitched Ties.

Cross Stitched Eyes w najnowszej piosence z chyba nowej płyty, która się ukaże nakładem. Nikt nic nie wie. A w Niemczech takie granie wydaje się być dosyć popularne i na czasie, takie postpunkowo, Killing Joke'owo, Joy Division'owe granie. In a Dream to jest znacznie młodszy zespół, który powstał w 2016 roku. I zapowiada swoją drugą płytę. W zasadzie chyba ta płyta już się ukazała, bo miała się ukazać, jeśli dobrze pamiętam, 18 października w Ecozone. I zespół ewidentnie pod wpływami Joy Division, więc White Light jest, to jest piosenka, która promuje tę płytę ich interpretacją właśnie Joy Division. Zobaczmy, jak to wszystko brzmi, co się dzisiaj gra u naszych sąsiadów, zespół In a Dream.

In a Dream prowadzi nas do ostatniego zespołu z Niemiec tego wieczoru. Pamiętacie scenę Egg Punk? No to proszę bardzo, mamy zespół Egg Idiot z Lipska, Leipzig. Sami sobie wydali płytkę długo grającą. Wcześniej zrobili sobie demo. Zespół nie istnieje długo i jest właśnie reprezentantem sceny Egg Punkowej. Nie jestem ekspertem, więc za dużo mówić nie będę. Podoba mi się, że śpiewają po angielsku, więc orientuję się, o co chodzi. No i co? Chain punk, eggman, lo-fi, to wszystko, a i trash, nie thrash, tylko trash, prosto z Leipzig, zespół Egg Punk. Piosenka nosi tytuł Meltdown.

to, co mi się podoba w Eggpunku, to, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy za chwilę. Właśnie tak się skończyła ta piosenka, że nikt się nie spodziewał, że się właśnie ma zamiar skończyć. Zespół nosi tytuł nie Eggpunk, tak powiedziałem przed, tylko oczywiście Egg Idiot, pochodzi z Lipska, z Niemiec. I wysłuchaliśmy piosenki z ich debiutanckiej płyty, którą sobie sami wydali. Co się dzieje? 40 minuta zaczyna się, czas na jazz, dlatego że za chwilę potem znowu będzie głośno, nie wiem po co to komu. Malicha, a przynajmniej tak mi się wydaje, że tak należy wymawiać ten zespół, może Malidża, szczerze nie wiem. Trzech doświadczonych jazzowych muzyków z Europy, Lockhart, Mark Lockhart z UK, Liam Noble i Jasper Højby. Jaspera Højby już znacie, powinniście znać z jego solo płyty albo z jego rozlicznych zespołów już troszeczkę. Jasper Højby jest grany w świętej propagandzie, no więc trzech panów zrobiło sobie Malicha, wydali dwie płytki, powstali w 2014 roku przy okazji jakiegoś tam jazz festiwalu, zaczęli sobie eksperymentować, mówią, że to muzyka dziwna i prosta i skomplikowana i brzydka i piękna, jakieś takie pierdoły. Ja na to po prostu mówię coffee jazz.

Malicha dzisiaj reprezentowała kącik jazzowy. Wydali dwie płyty, słuchaliśmy kompozycji z ich pierwszej debiutanckiej płyty The Day I Had Everything i utwór nosił tytuł One For Us. Przechodzimy do Czadów. Raus, niemiaszki z południa, kryptoniemiaszki z południa, prą na szkło, grają coraz więcej koncertów, wydają naszywki, wydają czapeczki, nie wydali jeszcze muzyki, ale ich live'y są dostępne w sieci, więc chyba warto zagrać, tym bardziej, że zespół koncertując gra cover, piosenka nosi tytuł Sticking in My Eye, i jest to cover zespołu Nofx.

Kryptoniemiaszki zespołu Rounds w coverze zespołu Nofx. Zespół bardzo aktywny, jak wspomniałem, koncertowo i bardzo dobrze. Można ich złapać najszybciej 2 listopada w Krakowie na warsztacie z Terrify i z Gargulcem. Potem 7 grudnia z Chujozą i z Surowicą w Łodzi. I 14 grudnia na rozbracie ze Skorupą. Zespół Raus, który zapowiada swoje wydawnictwo kasetowe już niedługo, po naszywkach i czapkach. Złapcie to koniecznie. Prapremiera. Nie mam zgody, żeby zagrać najnowsze nagrania, a tym samym jest to kącik Dobra 12. Najnowsze nagrania Flower, które zarejestrowali w Dobrej 12 Studio pod koniec sierpnia w Białymstoku. To skoro nie mam zgody, to po prostu zagram. Zobaczcie, jak Flower poradził sobie z live sesją na Dobrej 12. Płyta będzie dostępna na początku przyszłego roku. Będzie to split long play z State Manufacture Terror, zaprzyjaźniony zespół również z Nowego Jorku. Będzie to Sanctus Propaganda Sessions Volume 4. I tak właśnie brzmi sobie zespół Flower prosto ze studia z Białegostoku.

Tak brzmi nowojorski Flower prosto z live sesji z Dobra 12 Studio w Białymstoku 25 sierpnia. Te nagrania ukażą się na split longplayu ze State Manufacture Terror w ramach Sanctus Propaganda Sessions na początku przyszłego roku. A my kończymy płytą, która gdzieś tam umyka i nie odbija się jakimś tam, a przynajmniej komentarze za dużo nie słychać, a wydana została całkiem niedawno i warto posłuchać i przypomnieć sobie i pamiętać przede wszystkim o zespole Zerum. Zespół Zerum pojawił się ze swoją debiutancką płytą w 2014 roku. 3 lata później bardzo dobry split z Rivers Run Dry i kazali sobie czekać aż 7 lat na długo grającą płytę, która ukazała się nakładem Hasiok Records i DAY Koło Records. Ta płyta rozpierdala mózgi. Nosi tytuł Nana Korobi Yaoki. Jeśli dobrze to przeczytałem, na okładce jest to wszystko napisane po japońsku. Zobaczcie, jak Zerum rozpierdala. To nie są proste piosenki. Z jednej strony pewnie są proste, ale też i nie są. I nie są to też krótkie piosenki, bo kompozycja, którą się już żegnam z wami, trwa praktycznie 10 minut. Więc rozciągnijcie nogi, zróbcie pst, czy cokolwiek tam robicie i posłuchajcie sobie zespołu Zerum. Kompozycja nosi tytuł 001. Do za 2 tygodnie. Ciao.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakon krzyżacki. Współczesny zakon składa się z czterech gałęzi: braci zakonnych, kapłanów ojców i niekapłanów składających śluby zakonne, księży oblatów, księży nieskładających ślubów, sióstr zakonnych składających śluby zakonne oraz familiares, czyli przynależących do zakonu osób świeckich i duchownych diecezjalnych. Najbardziej zasłużeni familiarzy należą do grupy rycerzy honorowych. Byli nimi w ostatnich latach m.in. arcybiskup Wiednia Franz kardynał Koenig, książę Liechtensteinu Franciszek Józef II, arcybiskup Kolonii kardynał Joachim Meissner czy Otto von Habsburg, a obecnie Karol Tomasz Habsburg. Familiares, których jest w sumie około 600, zorganizowani są w 5 baliwatów: niemiecki, austriacki, rzymski, południowego Tyrolu oraz Czech, Moraw i Śląska i jedną komturię, Alden Bajzen w Belgii.

Jeśli moja osoba tak ci dzisiaj noży, zostanę od jutra twym aniołem stróżem. Będę Harvey'em Keitelem, będę twoim bohaterem. Będę ekshibicjonistą z bielizną przeźroczystą. Będę twoją kobietą, o, co to, to nie to. Będę awangardą, końca wieku awangardą, albo twoją pogardą. Będę twoim kitem szczelim, będę tobą w niedzielę, będę sobą w sobotę, będę dla ciebie robotem. Będę twoim Mefisto, załatwimy sprawę czysto. Będę twoim koniem, ty będziesz woźnicą. Będę pamiątką bezcenną, będę biletem lotniczym. Będę twoją kokainą, herą i amfetaminą. Będę twoim kompotem, strasznie się poczujesz po tym. Będę twoim okiem, co się ledwo wynurza spod powiek, czystym jak marzenie. I będę też marzeniem, co w oko się zamienia. I będę marzeniem, co w oko się zamienia. Będę twoim niewolnikiem, głodnym i wyjącym wilkiem. Będę walczył w twym imieniu, mogę też być dla ciebie trupem. Lepsze to niż palec w dupie. Będę zawsze bliski wrzenia, ale nie będę się wtrącał. Będę jako miedź brzęcząca, co kalekom sen wytrąca. Będę twoją musztardą, grubą bertą i petardą. Będę twoim ciasnym butem, będę gumką do mazania. Będę twoim namaszczeniem, będę twoim AIDS. Będę twoim Nowym Jorkiem, ogórkiem i rozpiętym rozporkiem. Będę przypalonym włosem, ostatnim papierosem i słoikiem. Z tym słoikiem przesadziłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mistyczna Wotowara. Ta góra położona w Karelii jest otoczona tajemnicą i mistycyzmem. Wiele starożytnych cywilizacji wierzyło, że duchy zamieszkują tutaj święte miejsca, takie jak drzewa, góry czy kamienie. Wotowara, uważana za świętą dla ludu Sami, jest jednym z najbardziej mistycznych miejsc na świecie. Ta enigmatyczna góra była również starożytnym miejscem pogańskim i do dziś przyciąga neopogan, którzy uważają ją za szczególnie ważną. Karelia, region o historycznym znaczeniu dla Finlandii, Rosji i Szwecji, skrywa wiele archeologicznych skarbów. Na wschodnim brzegu jeziora Onega, drugiego co do wielkości jeziora w Europie, odkryto około 1200 rytów skalnych, datowanych na 5-6 tysięcy lat temu. Znane jako petroglify Onega, te niesamowite ryciny skalne zostały celowo wykonane, aby obrazować niesamowite rysunki, przypominając prehistoryczne kino. Jednak to Wotowara przyciąga najwięcej uwagi swoimi niezwykłymi głazami, znanymi jako Seida, które były święte dla kultury Sami. Te głazy, choć wyglądają jakby precyzyjnie cięte, są naturalnymi formacjami powstałymi po cofnięciu się lodowca około 10 tysięcy lat temu. Lud Sami uważał te głazy za święte i wierzył, że w tych magicznych kamieniach mieszkają duchy.

moje kochanie, zaczął się sezon na przemijanie. Paru chłopaków już wyruszyło, podróż nieznaną było, nie było.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania z archiwum Wax Trucks. Taka amerykańska industrialna wytwórnia, która kiedyś wydawała fajne płyty, teraz już jej nie istnieje, ale przedstawiamy co po niektóre z nich. Pig, tak nazywa się artysta, a płyta nazywa się Poke in the Eye with a Sharp Stick. Jest to album Raymonda Wattsa z 1988 roku, wydany pod pseudonimem Pig. Został wznowiony w Japonii w 1998 roku przez wytwórnię Blue Noise. Istnieje niezwykle niskobudżetowy teledysk promocyjny do utworu Shit for Brains, który został wydany na kasecie VHS z kompilacją Best of Berlin Independence Days 88. Ten debiutancki album był wysoko oceniany jako album industrialny. Jest znany ze zróżnicowanego brzmienia, obejmującego atmosferyczne utwory, ambient elektroniczny oraz ciężką gitarową muzykę industrialną. Chociaż sam album dostał doskonałe recenzje, jedno ze źródeł przyznało mu nawet 4,5 na 5 i nazwało definitywnym albumem Pig. Należy pamiętać, że niniejsza recenzja opiera się na ogólnym odbiorze, a nie na konkretnym artykule recenzyjnym. Album ten zapoczątkował karierę zespołu Pig i jest znaczącym wydawnictwem w gatunku industrialnym. Płyta Poke in the Eye with a Sharp Stick zawiera mieszankę stylów od łagodniejszych ambientowych kawałków po agresywne industrialne utwory z mocnymi partiami gitary, to już mówiłem wcześniej. Niektóre utwory, takie jak Analgesia, opisywane są jako nastrojowe, instrumentalne, z fortepianową inspiracją i elementami ambient. Inne utwory, takie jak te z późniejszego albumu zespołu Sensation, znane są z bombastycznego i szalonego charakteru. Volcano wykorzystano śmiałą orkiestrację, a w Hot Hole elektronikę połączono z gitarami. Album, tak jak mówiłem, został dobrze przyjęty. Wielu uważa, że jest kwintesencją zespołu Pig, ukazującą wczesne brzmienie i ambicje zespołu. I oto utwory, które się składają na ten utwór. It tolls for the pig breath, Scumpsberg, One for the Neck, Hideline, My Favorite Car, Never for Run, Shed for Brains, Red Man, The Press, Prioria. Utwór 10 jest utworem bonusowym na amerykańskiej wersji CD Wax Trucks, a przecież o tym mówimy cały czas. Raymond Wattsa to jest ten pan pod pseudonimem Pig, wokal, klawisze, programowanie i słowa. Gościnnie wystąpili także Hans Joachim Menicken, gitara, Aleksander Hacke, gitara, Nikola Weidemann, gitara, fortepian, saksofon, Axel Diel, perkusja, fortepian, Uwe Wurst, gitara, J.G. Thirlwell, produkcja, teksty, Christian Graupner, instrumenty perkusyjne, John Caffery, produkcja. Posłuchajmy więc sobie Pig i płyta A Poke in the Eye with a Sharp Stick, rok 1988.

Is moving extreme? No, I don't think it's extreme.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Nazywam się Marta Wójcik, czyli Wenus w kufrze. I zapraszam was na odlot na Wenus, w którym przeniosę cię do świata kobiet. W mojej audycji usłyszysz wybuchową mieszankę, porządną porcję żeńskiego grania, a także ciekawostki i plotki ze świata popkultury. Więc drogie babeczki, drodzy panowie, rzućcie swoje wieczorne zajęcia, olejcie stanie w garach i wybierzcie się ze mną w kosmiczną podróż na Wenus.

Neutron du sol.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Ostatnio moja audycja pojawia się na antenie dość nieregularnie, ale to z powodu czasu wyjazdów i festiwali. Dziś razem z Gilem, tatuatorem z Hardcore Tattoo, opowiemy Wam o naszym bardzo aktywnym festiwalu w czerwcu, gdzie co tydzień praktycznie zaliczaliśmy inny festiwal. Cześć Gilu.
2: Cześć.
1: Zaczęło się od festiwalu w Wiedniu, co wyszło dość spontanicznie, jak zresztą w większości chyba naszych czerwcowych wyjazdów. Gwiazdą był zespół?
2: No Effects.
1: Tak, i to w sumie ty byłeś prowodyrem tego wyjazdu, bo jesteś wielkim fanem.
2: Fanem, a dwa, że to była ostatnia trasa pożegnalna zespołu na 40-lecie, więc była jedyna okazja, żeby ich zobaczyć ostatni raz w Europie.
1: No tak, i udało nam się kupić bilet, tam generalnie w Wiedniu były dwa koncerty. Chcieliśmy się załapać na pierwszy, niestety było sold out, więc kupiliśmy bilet na drugi dzień. Szkoda, bo drugiego dnia jednak nie zagrali tych największych hitów.
2: Tak jest. No, jednego dnia grali inne kawałki niż drugiego. Mhm. Ale przy okazji zobaczyliśmy jeszcze Silker Jerks.
1: A tak, a jeszcze przerwę. W sumie to ten. Pierwszego dnia na szczęście już byliśmy w Wiedniu i słuchaliśmy na krawężniku.
2: Z za muru. Słyszę, a było wszystko słychać.
1: Tak, niestety nie mogliśmy wejść, ale w sumie fajnie, bo taki początek jakby tego naszego koncertu pożegnalnego. Jak się ten festiwal nazywał? Punk in Drublic,
2: dokładnie. I był w ogóle w fajnym miejscu, bo to była Vienna Arena. Bardzo fajny kompleks prowadzony przez tamtejszą załogę punkową. Wszystko w takim klimacie DIY. Dużo, dużo scen, dużo barów, żadnych kolejek. Wszystko mega ładnie zorganizowane. Wspaniała logistyka. I bardzo ciekawe miejsce na koncerty.
1: Fajne jest to, że to jest taka arena, taki
2: amfiteatr,
1: tak, dokładnie, tak. Amfiteatr. Więc
2: widownia amfiteatralna, jakby z tym spadem takim, duża scena, kilka scen małych obok.
1: W sumie, gdzieby się tam nie stało na tej głównej scenie, to fajnie wszystko było, wszystko widać, dokładnie. Tak. I no a co za tym idzie, ludzie się nie pchali pod całą scenę, więc
2: nie było nigdzie w ogóle kolejek, ani pchania
1: tak,
2: się.
1: Tak, można było się fajnie pobawić. Okej, jak Ci się ogólnie podobał ten koncert?
2: Bardzo mi się podobał. Ogólnie w ogóle cały koncert jakby od początku i to miejsce mi się podobało. Co do NoFX, no to NoFX, no mega forma, energia na scenie, dużo, jak wiadomo, Fat Mike zawsze dużo gada między kawałkami, więc to taki kabarecik też punkowy, żarty, dowcipy, ale koncert był spoko.
1: A czy jak to się stało, że przez 40 lat nie były, nie, bo to pierwszy raz jedyny widziałeś,
2: tak.
1: A to w sumie twoja ulubiona, jedna z ulubionych kapel.
2: No. Jakoś nigdy nie miałem okazji ich zobaczyć wcześniej.
1: To dobrze, że się udało, przynajmniej ten ostatni.
2: Udało się.
1: 40 years, 40 cities, 40 songs.
2: Tak jest.
1: Generalnie ta trasa chyba jeszcze trwa, ale to już
2: już
1: chyba
2: raz po Stanach ostatnie koncerty. I kończy się chyba w październiku.
1: No,
2: no i te 40 kawałków, wcale to się nie dłużyło, nie? To po prostu przeleciało jednym ciągiem.
1: Tak.
2: Pomimo, że jakby były gadki między kawałkami i była też przerwa w trakcie koncertu 10-minutowa na siku. Fat Mike zajął, że musi zrobić siku i zrobili przerwę.
1: No dobra, a który jest Twój ulubiony kawałek i czego posłuchamy?
2: Stick in my eyes.
1: Oczywiście, no to zapraszam.

0: Chwilą słuchaliśmy kawałka NoFX Sticking in My Eyes. Kawałka, który zresztą twoja nowa kapela,
1: No.
0: Raus, będzie robić cover tego
1: Będzie
0: kawałka.
1: robić cover, już
0: Czy już
1: nawet jest,
0: zrobiła?
1: już zrobiła.
0: Już zrobiła.
1: Jeszcze nie mamy nagranego, jest, ale, no bo jeszcze nie byliśmy w studiu, ale mamy sobie ograny ten cover, będziemy grać na koncercie.
0: To będzie odtworzenie czy przeróbka?
1: Cover, to będzie po prostu kresowa wersja.
0: Krastowa wersja. No
1: Tak
0: tak, bo
1: jest.
0: Raus gra krastowo. I tutaj tak już teraz od razu możemy Was zaprosić na pierwszy koncert zespołu Raus. To tak na marginesie pomiędzy tym wspominaniem naszych festiwali.
1: 26 w Krakowie, w warsztacie.
0: 26 lipca, tak,
1: Tak jest.
0: w warsztacie. Tam będziecie między innymi mieli okazję usłyszeć tenże cover. No i oczywiście Wasze autorskie numery.
1: Tak jest.
0: Nie, tak jak mówisz, jeszcze nic nie macie nagrane.
1: Nic.
0: Ale to może byśmy tak jako przerywnik posłuchali czegoś z próby.
1: Można coś spróbować włączyć.
0: To który kawałek?
1: Zdychaj.
0: Okej, no to słuchamy.

0: To był kawałek z próby nowego zespołu Raus, gdzie Gilu udziela się na wokalu.
1: Tak jest.
0: Ale teraz wróćmy do tego pożegnalnego koncertu na FX, na którym byliśmy w Wiedniu. Tam mieliśmy okazję zobaczyć też fajne supporty na scenie, między innymi Circle Jerks.
1: No to jako legenda, nie? W sumie, może nie support, ale jedna z gwiazd,
0: No
1: nie?
0: tak, w sumie nie trzeba ich przedstawiać, ale taką ciekawostką było The Mavs.
1: Tak jest. No, The Mavs, w ogóle ten młoda kapela z Anglii, w ogóle chyba teraz wydawana w Fat Records. Bardzo fajny duet.
0: Duet, właśnie to
1: Właśnie
0: tutaj
1: to jest
0: warto
1: duet
0: podkreślić, dwie osoby tylko na scenie.
1: z charyzmatyczną wokalistką.

0: Byliśmy w Wiedniu na pożegnalnym koncercie NoFX, który odbywał się 4 i 5 czerwca. W kolejnym tygodniu ruszyliśmy z kolei do Niemiec,
1: Tak jest.
0: do Torgau na festiwal Ain't Like You. Pierwsza edycja festiwalu, bardzo fajny festiwal, bo jeszcze nieduży. Co ciekawe, ja już kiedyś byłam w tym miejscu, bo tam kiedyś odbywał się Endless Summer. Ale Endless Summer to już było taką bardzo dużą imprezą, a ja szczerze mówiąc preferuję mniejsze. Jak Ci się podobało to Ain't Like You?
1: Bardzo mi się podobało, bardzo fajny festiwal i też fajnie wymieszany i z Ojem, i z hardcorem, i z punkrockiem. Ciekawa przestrzeń i też fajnie zorganizowany.
0: Fajnie zorganizowany i jeszcze nieduży, więc jest tak fajnie rodzinnie. Nie zdążyliśmy niestety. Troszkę obsuwa na trasie. Nie zdążyliśmy na Spartanix, które bardzo chciałam
1: I
0: zobaczyć,
1: Downset.
0: i Downset. No
1: Ich nie było na plakacie. W sumie się później okazało, że oni mają grać, bo jakby dokoptowali jakby z trasy. No ale szkoda, bo mogliśmy zobaczyć Downseta.
0: właśnie, niestety nie sprawdziliśmy, że oni grają jako drudzy.
1: No.
0: Chyba bodajże jako drudzy grali. No i co, nie zdążyłam na moje ukochane Dead Before Dishonored. Jak rozkładaliśmy namioty, to słyszałam ich tylko w tle, ale nawet nie mieliśmy jeszcze wyjściówek, więc nie dało się ich zobaczyć. Na szczęście udało się nam zakupić merch.
1: Tak jest.
0: Przynajmniej tyle. Dobra, ale powiedz mi, nie wiem, masz jakieś odkrycie muzyczne z tego Ain't Like You?
1: No, przede wszystkim zespół Brooks z Barcelony, hiszpański. Bardzo fajny taki ojowe granie, ale z takimi gitarami postpunkowymi. To teraz jest taki trend, że niektóre ojowe kapele nawiązują trochę do postpunka.

0: Czyli takie fajne brzmienie gitar, bardzo mocny bas jak w The Cure. No i z takim ojowym wykrzykiem. Mi ta kapela się bardzo podobała. Zresztą fajnie wyglądali też na scenie, nie? Gitarzysta, hippies w dzwonach z bakami, skinhead na basie. I ten, no, oni grali na małej scenie w namiocie, akurat tam było mniej publiki. Ale no, kapela od razu mi została w głowie.
1: No to co, to posłuchamy może teraz Brooks, który numer?
0: Bullet.

0: No i to był właśnie Brooks, utwór Bullet. Ten utwór jest na ich demo kasecie oraz epce siedmiocalowej. Więcej materiału jeszcze nie wydali, bo to jest młody zespół, ale wkrótce pewnie coś dłuższego się ukaże, jakiś longplay.
1: I naszym drugim odkryciem to było Rawside. Szczerze mówiąc, ja tam Krasta nie słucham za bardzo,
0: To nie był Krasty.
1: ale to było właśnie takie fajne
0: To
1: połączenie.
0: było Oj.
1: Krasta i Oja.
0: No, tak. Generalnie zespół istnieje od 93 roku, on miał jakieś przerwy w działaniu, ale jakby to po prostu Oj, street punk zagrany przez
1: Tak,
0: krastowców.
1: kupiliśmy sobie winyla, więc będziemy sobie słuchać w domu.
0: No, bardzo nawet ciekawie wyglądali na scenie, nie? No, jakby mówię, publika stricte ojowa, kolesie w koszulkach tragedii na scenie i naprawdę taki mocno krastujący Oj, co jest takim
1: Wokalista
0: toksy.
1: sobie skakał ze sceny
0: Tak jest,
1: na
0: no.
1: publikę, fajnie było.
0: To pierwszy raz widziałem kapelę w tym stylu, nie? Więc jakby też jakby zrobiła na mnie wrażenie.
1: No dobra, to posłuchamy teraz numeru Rawside. Jakiego?
0: Verboten in Deutschland.

0: Nie wiem, czy ty byłeś na takim zespole, który z kolei dla mnie był odkryciem, Skinsects. Ojowa, fajna kapela z Niemiec, wydawana przez Contra Records. Nie wiem, czy my się przez chwilę rozdzieliliśmy, nie wiem, czy ich
1: No,
0: widziałeś.
1: ja chyba
0: Chyba
1: przegapiłem. Poszedłem na
0: przysnąłeś
1: zewnątrz.
0: przysnąłeś w namiocie.
1: Impreza była intensywna, więc musiałem się zżymnąć.
0: Tak, a ja generalnie ten Skinsects widziałam i w sumie no, też mi się to bardzo spodobało. Pierwszy raz ich widziałam na żywo. No i teraz w sumie może byśmy posłuchali numeru z ich najnowszej płyty z 2023 roku, Kids in Stiefeln. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam.
1: Kupiłaś płytę.
0: I tytułowego kawałka z tejże płyty nie widziałam. Nie,
1: Nie było.
0: nie, może były, może nie zauważyłam. Chciałam kupić, ale niestety nie trafiłam na nie, więc nie kupiłam. Ale teraz zapraszam Was do posłuchania tego właśnie tytułowego kawałka. Zespół Skinsects.

0: powiedzieliśmy o naszych odkryciach z festiwalu Ain't Like You, ale też się zawiedliśmy.
1: Tak jest.
0: Na czym ty się zawiodłeś najbardziej?
1: Na Integrity, który widziałem trzeci raz, oczywiście po raz trzeci w innym składzie. To już nie jest to Integrity, co było kiedyś. Teraz miałem wrażenie, że to jest jakaś metalcore'owa kapela z tym samym wokalistą, tylko z młodzieżą na gitarach. I to już nie było to Integrity, które lubiłem w lat 90.
0: No ja się niestety zawiodłam Agnostic Front.
1: Też jakby, no nie było fajerwerków.
0: Fajerwerki były
1: puszczane, były puszczane
0: były,
1: race.
0: Bo Agnostic Front jakby, zamykało
1: festiwal, więc były sztuczne ognie i race.
0: Fajny klimat, fajna oprawa.
1: Ale Roger Miret na scenie się nie popisał. Przez moment miałem wrażenie, że on już głos stracił. Nagle po trzech kawałkach zaczął śpiewać normalnie, jakby go puścili z pół playbacku.
0: No więc tak naprawdę, to mówię, ja uwielbiam bardzo, bardzo, bardzo lubię Agnostic Front. Jak będę miał okazję, będę chodziła na koncerty.
1: Zwłaszcza, że widziało się dużo razy Agnostic Front.
0: No, ale mam nadzieję, że będą trochę lepiej wypadać, bo rzeczywiście...
1: To było już zmęczenie materiału.
0: Mocno zawiedziona. Stigma, Showman.
1: Z cygarem.
0: No fajnie, bo mieliśmy go okazję spotykać.
1: Tak, on chodził sobie, pił piwko.
0: Gadał z ludźmi, także...
1: Brał udział w festiwalu.
0: Nie gwiazdożył.
1: Tak jest.
0: No, ale na scenie niestety nie wypadli... Tak, jakbym sobie to wyobrażała.
1: No, widocznie, że na trasie też dali trochę ognia, to więc musieli być męczeni.
0: No, dokładnie. Dobra, i co? Wracamy w takim razie z Torgau. Jedynym naszą imprezą zaplanowaną w czerwcu był festiwal urwanych filmów.
1: Tak jest. Bardzo fajny festiwal.
0: Tak, my tam w ogóle byliśmy w nieco innym charakterze, bo zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów do tego, żeby tam również tatuować. I tutaj ogromne ukłony w stronę organizatorów, że zaufali właśnie nam.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak, pozdrawiamy. Chociaż no niestety nie wyszło tak, jakbyśmy tego chcieli.
1: No w końcu urwane filmy.
0: No właśnie, niestety. No i to był nasz pierwszy raz, kiedy tatuowaliśmy na punkowym festiwalu, punkowym DIY feście.
1: I w ogóle to było pierwszy raz w ogóle na polskiej scenie hardcore punk, że na festiwalu było dzieranie.
0: No dokładnie, tutaj to też jest bardzo fajny, nowatorski pomysł organizatorów tego festiwalu, to naprawdę dla nich ogromny szacunek. No i my jako studio zaczęliśmy przecierać te szlaki. No i to pierwsze może tam troszkę nie do końca wypaliło, od razu to przepraszamy ludzi, których nie daliśmy rady tatuować.
1: Ale brakło czasu.
0: Brakło czasu, brakło sił, co niektórym.
1: Tak jest.
0: No ale mówię, nazwa zobowiązuje festiwalu.
1: Tak jest.
0: W każdym razie dziękujemy tym, co się u nas wydzierali. Bardzo fajnie, bo zainteresowanie było spore. Co zaowocowało zresztą kolejnym naszym festiwalem czerwcowym, ale o tym zaraz. Co by tutaj powiedzieć o zespołach? Imprezę otworzył zespół Fof Terrify, który w ubiegłym roku nagrał swoją debiutancką płytę i Hardcore Tattoo Records jest współwydawcą tego wydawnictwa. Dali jak zwykle świetne show, chociaż to nie lada wyzwanie było, bo 30-stopniowy upał w pełnym słońcu. Co prawda oni byli osłonięci pod sceną, ale publika już nie była, nie dało się tam wystać, ale generalnie chłopaki dali radę. Bardzo fajne koncerty według mnie. Zagrały Zbir ze Śląska, Rewizja czy Lion Slow z Francji. No i Joules z Londynu. To jest polsko-angielski skład. Jest tam m.in. Tomek Huchla z Rewizji czy charyzmatyczna wokalistka Teresa. Byłeś na tym koncercie?
1: Czy byłem. Byłeś? Ona brzydkie słowa cały czas mówiła po polsku.
0: Właśnie. Koledzy z Polski ją uczą.
1: To zapamiętałem, że właśnie...
0: No, generalnie bardzo fajny koncert i może tutaj na początek byśmy posłuchali właśnie Joules numeru Until Every Cage is Empty.

0: A tobie jaka kapela utkwiła w pamięci, jeśli chodzi o Festiwal Urwanych Filmów?
1: No, co chwilę można było coś ciekawego zobaczyć. Ja bardzo lubię Restart, więc jakby no to stary, znany angielski zespół stricte bankowych. Restart to Restart.
0: Gwiazda, jedna z gwiazd tejże edycji.
1: Tak jest, więc jakby no, chyba najbardziej zapamiętałem.
0: No to może posłuchajmy teraz Restart.
1: Zapraszam.
0: Numer.
1: Numer? A niech będzie No Confidence.

0: tak jak wspominaliśmy, na festiwalu urwanych filmów organizatorzy wprowadzili fajne, nowatorskie rozwiązania, między innymi to tatuowanie na festiwalu. No i też było punkowe karaoke. Ty go chyba nie doczekałeś.
1: Nie, ja byłem zmęczony, musiałem się położyć spać.
0: No, a ja sobie zaśpiewałam na scenie. I teraz się wstydzę.
1: Czemu? Bo, a jest wideo, internet nie zapomina.
0: No niestety, chyba będę musiała poprosić o usunięcie tegoż wideo. A z drugiej strony była fajna zabawa, więc nie ma się co spinać. Ale generalnie jeszcze chciałam tutaj o tym tatuowaniu wspomnieć. Jak się w ogóle tatuowało? No to pierwszy raz w historii polskich festiwali hardkorowo-punkowych była taka możliwość. No i jakby ty byłeś jednym z pierwszych, pierwszym tatuatorem razem z Normanem z naszego studia, którzy tatuowaliście na takim festiwalu. No wiadomo, że warunki są jakie są. Jak się w ogóle tatuowało?
1: Tatuowało się bardzo dobrze. W ogóle akurat ta przestrzeń była, pomimo upału mieliśmy przestrzeń w tym domku, w którym było chłodno. Ustawiliśmy w miarę profesjonalnie wszystko to, co nam jest potrzebne do tatuowania, łącznie z oświetleniem. Oczywiście klimat inny, no bo jakby wiadomo, w festiwalu, jakby ludzie na festiwalu są, inaczej się bawią, są pod wpływem weseli. Ale
0: no ale żeby tutaj oczywiście urwać jakiekolwiek plotki, nie tatuujemy pijanych osób.
1: Prawda.
0: Wiadomo, że jak ktoś sobie wypije piwko dwa, nie ma problemu, ale jeżeli ktoś jest pijany, nie ma szans, więc...
1: Same konkretne tatuaże jakby robione dla osób pełnoletnich i trzeźwych. Były dziary festiwalowe, były też jakby czaszeczki, jakieś małe wzorki. Tatuował się fajnie.
0: No i ponieważ zainteresowanie było spore, a sami w sumie nie wiedzieliśmy, nie, czego się spodziewać. Jechaliśmy tam i nie mieliśmy żadnego pojęcia.
1: Ja myślałem, że zrobię dwa tatuaże, zrobiłem 10, tak?
0: No, trochę ich było. Generalnie tak nam się spodobało, że spontanicznie w tydzień później wybraliśmy się na...
1: Ultra House Punk Picnic.
0: Tak jest, na który w sumie mieliśmy nie jechać, bo już byliśmy bardzo zmęczeni czerwcem.
1: A że w Żelebsku wypada być i jeździ się co roku, no to
0: pojechaliśmy. No i jeszcze napisaliśmy do organizatora, tutaj też wielkie dzięki dla niego, zapytaliśmy się, czy możemy tam sobie tatuować, oczywiście dostaliśmy zgodę, oczywiście mieliśmy małe przejścia z namiotem, bo musieliśmy sobie zakupić namiot, bo na festiwalu urwanych filmów dostaliśmy fajne miejsce w budynku.
1: Tutaj rozstawiliśmy namiot, nasz namiot się wyróżniał, bo wyglądał jak stodoła, miał 6 metrów długości.
0: I teraz uwaga, nie kupiliśmy go dlatego, żeby mieć największy namiot na festiwalu, tylko po prostu mieliśmy jeden dzień na zakupienie namiotu, objechaliśmy cały Kraków i niestety nigdzie nie było namiotu.
1: A ten był na wyprzedaży,
0: więc mieliśmy 6 metrów. Oczywiście już jak wjeżdżaliśmy na teren festiwalu, już uprzedziliśmy ekipę.
1: Wszyscy się śmieli.
0: Wszyscy, tak.
1: Czyli większego nie było.
0: Wszyscy się z nas śmiali, ale ostatecznie pomogli nam go rozłożyć. To też wielkie dzięki, bo było 30 stopni i po prostu lało się z człowieka. Więc każde ręce, które pomogły nam rozłożyć ten namiot, no, to były przydatne. No i co? No i to też generalnie...
1: Bardzo fajny odzew, jeżeli chodzi o tatuaże, jakby znowu rozłożyliśmy sprzęt. Tutaj warunki były troszeczkę inne, ponieważ byliśmy przy scenie, więc jakby musiałem więcej pozabezpieczyć, żeby się nie kurzyło, ale jakby mieliśmy fajne zabezpieczenia pudełka, więc wszystko było też zachowane w sterylności.
0: No właśnie, bo tutaj się pojawiły oczywiście od razu zarzuty od zazdrośników, że jak to dziarać w takim miejscu?
1: Niestety my mamy swoje procedury, jesteśmy przeszkoleni, mamy szkolenia BHP i wiemy jak co zrobić, nawet gdy tatuujemy w plenerze, wiemy jak zachować warunki czystości, także to nie, nawet studio tatuażu to nie jest sala operacyjna w szpitalu, więc jakby czepianie się do takich rzeczy to jest bzdura.
0: No dokładnie, tym bardziej, że tatuuje się na konwentach, gdzie bardzo często też...
1: To są te same warunki.
0: Dokładnie.
1: Konwencja tatuażu
0: tylko
1: czy koncert.
0: To plener, a tam...
1: To są dokładnie te same warunki. Tak samo na festiwalach techno też jakby są ludzie tatuowani i nikt z tym nie ma problemu. Bardzo fajny odzew, jeżeli chodzi o tatuaż, bardzo fajny festiwal jak co roku, bardzo fajne kapele, bardzo, no i w ogóle ten, dużo ludzi też było, nie?
0: Zainteresowanie tatuażem. No tak, na deserterze to chyba padł rekord, jeśli chodzi o...
1: Za pole namiotowe.
0: Tak, było bardzo dużo ludzi pod sceną, fajnie.
1: No i też zainteresowanie tatuażem też było spore, tam akurat miałem duże roboty, ale z racji tego, że siedziałem sobie i tatuowałem przy scenie, więc mogłem, pierwszy raz mi się udało w Żelebsku zobaczyć wszystkie kapele.
0: No tak, mi również.
1: Tak, bo no. Poprzednie edycje zawsze albo za nie mogłem, albo...
0: Albo gdzieś ktoś poszedł na spacer, albo... Tak. A tutaj rzeczywiście cały czas byliśmy, bo cały czas mieliśmy chętnych klientów na tatuaże, więc to było fajne. No i co? No i wytatuowaliśmy też między innymi jedną z kapel, która tam grała.
1: Tak jest. Szmer.
0: Szmer.
1: Perkusistkę i wokalistę.
0: No, fajnie, tutaj też pozdro dla ekipy ze Szmeru. Dali też fajny koncert. Znaczy, ja może nie jestem fanką takich krastowych dźwięków, ale ty sam stwierdziłeś, że to jeden z lepszych koncertów.
1: Tak jest, Szmer. Tak, no, zresztą było kilka fajnych rzeczy. Dla mnie Szmer został w pamięci. Bardzo, bardzo młoda ekipa, młodzi ludzie, a po prostu dali ognia jak trzeba. Następna kapela, która jakby też rozbiła system, to jest Necro Sodom i Conslaughter. No i Chabak. Chabak jakby, który jest smutny na płycie, a energiczny na koncercie. Także wokalistka też, no, bardzo dobry show, jeżeli chodzi o Chabak.
0: Ale może teraz byśmy posłuchali Szmeru.
1: Włączmy Szmer.
0: Numeru z ich nowej kasety.
1: Tak jest, to wydana na tą trasę, którą zagrali z Urokiem.
0: Tak, dokładnie. 7 krastowych, grindowych kawałków, szybko, mocno.
1: Do przodu.
0: Tytuł kasety jest dość długi.
1: To było We Are The Kids.
0: We Are The Children Of The Station, But You Are From Blerben.
1: Tak jest.
0: Dobra.
1: Tytuł ciekawy, okładka też bardzo fajnie, bardzo ładna grafika. Kaseta ładnie wydana, na zielono.
0: Jak coś, mamy parę egzemplarzy w Hardcore Tattoo do kupienia.
1: Jeszcze są, a już prawdopodobnie sold out.
0: No, jeszcze w wydawcach chyba troszkę ma, ale rzeczywiście kaseta się rozchodzi, się, więc tak. Jeżeli ktoś...
1: Zwłaszcza, że to była trasa, kilka koncertów, więc...
0: Więc jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze nabyć tą kasetę, to jest dostępna w Hardcore Tattoo przy ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie. A tymczasem posłuchajmy numeru Szmer.
1: My whole life, everything was gone. From a little kid to having loving parents, brothers and sisters, a fucking the beach at the bottom of the hill, woods to play in, tree houses I would build, and fucking catching frogs and, you know, sled ride, every fucking possible positive thing a child could have in their life is growing up was gone.

0: Naszym wspólnym odkryciem na Ultra House Picnic był zespół Human Fault z Czech, z dziewczyną na
1: Tak, jest
0: wokalu,
1: żeński
0: nie?
1: wokal,
0: Bardzo
1: ale
0: fajne
1: bardzo
0: granie.
1: fajny zespół, tak?
0: No, zaopatrzyliśmy się nawet w płyty. Super fajna, charyzmatyczna wokalistka, ekstra się tego słuchało. No i teraz chciałabym wam puścić numer Human Fault Odzbroit, jeżeli
1: Odzbroić.
0: dobrze czytam
1: Odzbroić.
0: czeski. I to jest z płyty...
1: No nemi tady kraśne. Posiedni poropadne peklu.
0: Z 2022 roku. Zapraszamy do posłuchania. Nie wiem, czy dobrze wymówiliśmy.
1: Ale zespół bardzo fajny, godny posłuchania.
0: Tak, zapoznajcie się fajnie.

0: Dla mnie super koncertem był koncert Białej Gorączki.
1: Taki big comeback.
0: No, po 9 latach. Naprawdę bardzo fajnie zagrali, według mnie. Bo ty mówisz, że trochę odświeżony kotlet?
1: Jakoś do mnie. No, zabawa była fajna. Ten koncert, jakby cały, jakby dużo ludzi się bawiło. Ten koncert miał jakąś charyzmę i to było fajne. Chociaż mówię, jakoś Biała Gorączka nie trafiła do mnie tak, jak trafiała, nie wiem, 20 lat temu.
0: A u mnie wręcz przeciwnie. Ja kiedyś słuchałam Białej Gorączki, ale jakoś od jakiegoś czasu poszła trochę w zapomnienie. I szczerze mówiąc, ten koncert sprawił, że z powrotem wróciłam do słuchania płyt Białej Gorączki.
1: Refreny się pamiętało,
0: No, bardzo fajny
1: ładnie to
0: koncert,
1: było.
0: ale do Białej Gorączki nie będziemy wam puszczać, bo pewnie każdy ją zna.
1: Każdy już zna.
0: Ale za to jeszcze tutaj byśmy się na chwilkę zatrzymali przy zespole Śmierć.
1: Śmierć, bardzo fajny zespół.
0: To już mi wspominałeś o nim wcześniej, ja miałam pierwszy raz okazję
1: Ja
0: zobaczyć.
1: już widziałem ich na DIY Feście w Gdyni i wtedy już zwróciłem uwagę na ten zespół. Bardzo ciekawa postać, wokalistka ze Szwecji, nauczyła się języka polskiego, śpiewa po polsku. Śpiewa covery Postregimentu, Dezertera.
0: Tak, no właśnie, rzeczywiście to jakby hołd tym największym hitom polskiego punk-rocka.
1: Tak jest, też jakby nawiązuje do poezji
0: I do
1: polskiej
0: szwedzkiej.
1: i do szwedzkiej też.
0: Śmierć wydała dwie płyty. I teraz posłuchalibyśmy numeru z drugiej płyty, Paranoia, z 2021 roku. Instrukcja. Ja tylko jeszcze dodam, że płyty zespołu Śmierć, które wydało
1: Nikt nie
0: wydawnictwo
1: wie.
0: Nikt Nic Nie Wie, dostępne są również u nas w Hardcore Tattoo. Generalnie tutaj mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy współpracę z Oszatem z Nikt Nic Nie Wie i mamy praktycznie cały
1: Wszystkie
0: zestaw,
1: wydawnictwa.
0: tak, wszystkie jego
1: Tak
0: wydawnictwa.
1: jest.
0: Jeżeli nie wszystkie, to powoli będziemy uzupełniać. Także jeżeli chcecie coś kupić z Nikt Nic Nie Wie, a kontakt czasem jest utrudniony, to
1: Zapraszamy do
0: zapraszamy
1: studia,
0: do
1: do
0: Hardcore
1: sklepu.
0: Tattoo, ogarniemy wam wszystkie te wydawnictwa. Dobra, to teraz posłuchajmy numeru Instrukcja zespołu Śmierć.
1: Tak jest.

0: No i tak w skrócie wyglądał nasz czerwiec. Dwa pierwsze weekendy zabawa, kolejne dwa zabawa i praca.
1: Przeżyliśmy, przeżyliśmy.
0: I praca. Słuchajcie, w lipcu musimy odpocząć, bo czerwiec był naprawdę wyczerpujący.
1: Ale w sierpniu
0: Ale w
1: będziemy na
0: sierpniu.
1: festiwalach.
0: Dokładnie, w sierpniu ruszamy z Tomkiem i z naszym mobilnym studiem Hardcore Tattoo na trzy kolejne festiwale, bo mówię, no jest to fajne nowum i chcemy sprawdzić, jak to się będzie, jak ta formuła będzie się sprawdzać na innych festiwalach. Więc w sierpniu, moi drodzy, widzimy się na Zdynia DIY Fest 9-10 sierpnia. Świetna miejscówka, jestem tam co rok, polecam. 16-17 sierpnia będziemy na Alerta Alerta.
1: Tak jest.
0: Tam akurat będę pierwszy raz, nie byłeś kiedyś tam?
1: Nie byłem.
0: No właśnie, ja też nie jestem bardzo ciekawa tego festiwalu. Sympatyczny organizator, więc myślę, że będzie fajnie.
1: Tak jest.
0: I potem 23-24 sierpnia ruszymy do Twojego rodzinnego
1: Do
0: miasta, do
1: Białegostoku.
0: Białegostoku na Borderline Fest. Tam też będziemy tatuować, to będzie troszeczkę inaczej, bo ten festiwal to
1: To
0: nie jest
1: będzie
0: już
1: w klubie.
0: plener. No
1: To
0: właśnie,
1: będzie w klubie.
0: ale tam z tego co gadamy z chłopakami będą tam też fajne warunki. Więc słuchajcie, jeżeli macie ochotę się wytatuować, to zapraszamy na nasz boks na tych trzech festiwalach. No i zdecydowanie zapraszamy Was na wszystkie te trzy festiwale,
1: Warto.
0: bo bardzo fajne wydarzenia się zapowiadają.
1: Fajne koncerty.
0: No i co? No i na dzisiaj chyba Gilu, dzięki za takie małe podsumowanie czerwca.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchajcie, my, jeżeli Was to zainteresowało, to postaramy się w sierpniu, też po sierpniu, czyli pewnie we wrześniu, wrzucimy Wam relacje z tych trzech kolejnych festiwali.
1: Bombowo.
0: W mojej dzisiejszej audycji gościem jest też Oskar z nowej śląskiej hardkorowej kapeli
1: 01.
0: 01. Tak jest, witam cię, Oskar.
1: Cześć.
0: Powiedz w ogóle, od niedawna istniejecie.
1: W zasadzie zaczęliśmy już grać pod koniec 2019 roku, ale dużo zmian w składzie, jakieś okresy takiego totalnego zastoju i to wszystko gdzieś tak się troszkę opóźniło.
0: Bo wasz pierwszy koncert kiedy był?
1: Pierwszy koncert graliśmy w Warszawie na Przychodni, chyba w marcu ubiegłego roku.
0: No, czyli tak naprawdę, no to
1: Tak,
0: koncertowo.
1: koncertujemy od niedawna.
0: Ale generalnie ty w scenie jesteś od dawna. Oczywiście pamiętam cię z koncertów, między innymi udzielasz się, na przykład udzielasz się w kawałku z Little Boyem.
1: Tak, dokładnie.
0: I oni się udzielają u ciebie w
1: Tak,
0: kapeli.
1: dokładnie. Bartek jest gitarzystą, a gościnnie na płycie będzie też wokalista Little Boya, czyli
0: Tomeczek nasz
1: Tomeczek,
0: kochany.
1: kochany. Pozdrawiam serdecznie.
0: Oczywiście pozdrawiamy Tomeczka. No i po roku koncertowania ukazała się wasza nowa płyta.
1: No,
0: Znaczy
1: dokładnie.
0: nowa, przepraszam,
1: Pierwsza,
0: debiutancka.
1: debiutancka płyta. No, skład się ustabilizował w październiku, więc wszystkie kawałki zrobiliśmy na nowo, udało się je nagrać.
0: No to teraz posłuchamy może kawałka tytułowego
1: Najlepsze.
0: z Tomkiem
1: Z Tomkiem z Little Boya.
0: gościnnie.
1: Pozdrawiamy raz
0: Zapraszam.
1: jeszcze.

Słuchaliśmy tytułowego kawałka z debiutanckiej płyty 01 Biegnij Szczurze z gościnnym udziałem Toma White'a z Little Boya. Jak chłopaki mówią, to efekt spontanicznej chwili z ich wspólnej salki prób. Ale żeby jeszcze bardziej Wam nakreślić, jak ta płyta brzmi, to jeszcze puszczę jeden numer zespołu 01. Tym razem kawałek Nie chcecie znać. I to by było w sumie na tyle w mojej dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo Gilowi i Oskarowi za to, że byli dzisiaj moimi gośćmi. A Was zapraszam oczywiście na moją kolejną audycję, która najprawdopodobniej będzie po naszych sierpniowych wojażach, czyli we wrześniu. Dzięki, na razie.

Cześć, z tej strony Trybul, a wysłuchacie kolejnej już audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Zaczęliśmy sobie zespołem Batmobile, czyli klasyką Old School Psychobilly. Ale tego Psychobilly nie będzie dzisiaj zbyt wiele, podobnie jak kapel rockabilowych. Dzisiaj będzie dosyć punk rockowo, chociaż na pewno w kilku momentach dzisiejszej audycji klimatem was mogę zaskoczyć. Nie będzie też dzisiaj żadnego określonego tematu przez całą audycję. Dzisiaj poskaczemy trochę po różnych tematach, przy niektórych zatrzymamy się na dłużej, niektóre tylko przemkną przez audycję. Będą nowości, będą zapowiedzi koncertów, będą też niespodzianki. Na początek posłuchajmy sobie zespołu The Cuffs z utworem Środkowy Palec.

Zespół The Cuffs z utworem Środkowy Palec. Zespół, którego już raczej nigdy nie usłyszymy na żywo. Nie wydadzą też żadnej płyty, albowiem nie wyobrażam sobie, żeby ten zespół mógł reaktywować się z innym wokalistą niż niestety zmarły w zeszłym roku Schizmatiek. Jednak muzyka, tak jak życie, po prostu nie znosi próżni. I w tym roku pojawiła się epka zespołu Jaws, w którym grają właśnie członkowie zespołu The Cuffs. I jeden z tych numerów właśnie sobie teraz posłuchamy.

Jak to zwykle bywa z kapelami, gdzie za bębny odpowiada Archie, znowu kawał solidnego i naprawdę porządnego grania. Był to też jeden z najmocniejszych akcentów dzisiejszego wieczoru, więc może teraz przejdziemy do trochę delikatniejszej muzyki. No i mam dla Was przygotowany taki blok trzech piosenek, trzech solistów. Zaczniemy od Nicodema, czyli twórcy The Jetsons czy Freeborn Brothers. Multiinstrumentalisty i wokalisty, który aktualnie koncertuje ze swoim trio, a jakiś czas temu wydał płytę w 100% solową pod pseudonimem Somfiński. I właśnie jeden z utworów z tej płyty poleci teraz.

Sam Fiński z utworem Light Up. A teraz kolejny wokalista, który występuje również solowo. Od 10 lat pod pseudonimem Marszałek, aka Marszałek Pizduski. Jeden z moich ulubionych jego numerów. Pamiętajcie, Marszałek właśnie świętuje swoje 10-lecie pod tym szyldem. Słuchajcie i wpadajcie na jego koncerty. Pozdrawiam serdecznie i słuchamy. Marszałek Pizduski.

a teraz będzie trochę łagodniej i bardziej nostalgicznie. Utwór z najnowszej płyty Mariusza Bukowskiego, występującego pod pseudonimem po prostu Bukowski. Autor związany z wieloma niezależnymi zespołami, a jednocześnie świetny wokalista. Tekstami na tej płycie zajął się Darek Dusza, a brzmieniem gitarowym Piotr Pawłowski, znany m.in. z Made in Poland. Cały ten projekt to ukłon w stronę nowej fali oraz brytyjskiej sceny lat 80. Posłuchajmy.

Tym utworem Bukowskiego kończymy ten blok trzech utworów artystów solowych. Wracamy do bandów i wracamy na co najmniej kilka numerów do punk rocka. Zaczynamy od jego kalifornijskiej odsłony i pewnego wykopaliska tak naprawdę. Zespół wydaje mi się już zapomniany na polskiej scenie, a był naprawdę świetnym reprezentantem takiego kalifornijskiego grania. Zespół 180 stopni.

180 stopni to nie Kalifornia. Kto śledzi moje social media, ten pewnie domyśla się, skąd wziął mi się ten numer. Tak, od jakiegoś czasu znowu po 20 latach wróciłem do jazdy na deskorolce. Co z automatu zaowocowało tym, że w głowie gra mi coraz więcej zespołów, które właśnie z tą jazdą na deskorolce mi się kojarzą. Kolejnym takim zespołem jest na pewno zespół W Sekund 5. Kolejny, który działał chyba w podobnym okresie co 180 stopni i też od wielu lat już nie istnieje. Zespół ten jednak charakteryzował się tym, że mimo że grali melodyjnie w klimacie kalifornijskim, to często mieli zaangażowane i dość mocne teksty, takie jak ten.

Ogarniając sobie informacje do dzisiejszej audycji, wybierając utwory i zespoły, które chcę wam puścić, zauważyłem niestety pewną niefajną zależność. Większość zespołów, które zahaczały o ten kalifornijski klimat, już po prostu od wielu lat nie istnieje. Tak jak zespół Rottenbark. Zespół, który grał najbardziej cukierkową odmianę punk rocka, chyba jaką można sobie wyobrazić jeszcze na polskim podwórku, ale który grał to naprawdę na wysokim poziomie. Zespół Rottenbark.

Muszę przyznać, że takich melodyjnych, zabawowych zespołów punk rockowych zdecydowanie brakuje mi w Polsce. A teraz dalej zostajemy przy punk rocku, ale posłuchamy sobie zespołu, który hołduje kompletnie innemu klimatowi. Zespół, który powstał w 1991 roku i istnieje i koncertuje do dzisiaj. Zespół, z którym ostatnio bardzo często dzielę scenę i backstage. Zespół, w którym grają naprawdę bardzo fajni i sympatyczni goście. Uliczny opryszek.

Zostajemy przy punk rocku i zostajemy przy polskich tekstach. Moim zdaniem jeden z najlepszych i najważniejszych zespołów punk rockowych mojego pokolenia. Utwór z gościnnym udziałem Iglaka z Bulbulators. Lazy Class, stracone pokolenie.

Ten numer to zdecydowanie może być hymn mojego pokolenia i ja pod tym tekstem podpisuję się obiema rękami. Było więc punk rockowo, buntowniczo, protest songowo, więc teraz może trochę o miłości. Nie dość, że o miłości, to w wydaniu takim bardziej rockowym, na pewno nie punk rockowym. Muzyka rockowa, ale moim zdaniem zagrana na naprawdę fajnym poziomie i z fajnym rock'n'rollowym vibe'em. Mimo, że ja takiej typowej polskiej muzyki rockowej nie słucham za wiele, to ten zespół jednak naprawdę bardzo lubię. Nieznany wykonawca, proste równanie.

Nieznany wykonawca i utwór Proste równanie. Zostając przy zespołach spoza mojej bańki muzycznej, tych gatunków, których ja osobiście słucham na co dzień, chciałbym teraz polecić wam zespół Transgresja. Zespół z moich okolic Zagłębia Dąbrowskiego, który chyba jest aktualnie jednym z najpopularniejszych zespołów właśnie z naszych okolic. Wydali w zeszłym roku naprawdę bardzo dobrą płytę. I mimo tego, że jest to gatunek, którego ja nie słucham może zbyt namiętnie, to jednak Transgresja kojarzy mi się ze starym, dobrym Sweet Noise'em, z którym mam bardzo dobre wspomnienia i chyba właśnie dlatego Transgresję też czasami sobie lubię po prostu odpalić, posłuchać. Widziałem również na żywo w zeszłym roku i muszę przyznać, że koncertowo ten zespół to prawdziwa petarda.

Jeśli podoba wam się zespół Transgresja, to chłopaki właśnie walczą o głosy w plebiscycie Złotego Bączka, żeby w przyszłym roku po raz kolejny zagrać na festiwalu Woodstock. A jak już jesteśmy przy kapelach Zagłębia, no to teraz zespół Zagłębia w 50%. Zespół sosnowiecko-ogólnoświatowy. Z utworem, który bardzo kojarzy mi się z tym okresem wiosennym, który właśnie się rozpoczął. Buzen Glory, The Time Is Now.

Booze and Glory, the time is now. Jeśli myślicie, że Booze and Glory nie ma nic wspólnego z deskorolką, o której dzisiaj dużo mówię, no to sprawdźcie, kto był producentem ostatnich płyt tej kapeli. A jak już przy deskorolce znowu jesteśmy, no to deskorolka muzycznie kojarzy mi się nie tylko ze skatepunkiem, pop-punkiem i Kalifornią, ale też z melodyjnym hardcorem. A jednym z moich ulubionych reprezentantów tego gatunku, jeśli chodzi o Polskę, jest zespół After Laughter. Posłuchajmy.

After Laughter. Rewelacyjny zespół i świetne ziomeczki. Jeśli tylko będziecie mieli okazję zobaczyć na żywo, to nie zastanawiajcie się zbyt długo. A my zostajemy przy melodyjnym punkrockowym graniu. Teraz jeden z najważniejszych polskich zespołów, chyba jeśli chodzi o ten gatunek. Zespół, który zostawił po sobie kilka bardzo dobrych płyt, ale od już ładnych kilku lat nie istnieje i nie koncertuje. Jednak jak zauważyłem, zespół ten jest dość aktywny na swoim fanpage'u na Facebooku, więc być może nie wszystko stracone i uda nam się zobaczyć jeszcze kiedyś ten zespół na żywo. Zespół, z którym miałem okazję zagrać wspólny koncert jakieś 15 lat temu i wspominam go naprawdę bardzo dobrze, zarówno muzycznie, jak i prywatnie. Upside Down.

A teraz polecajka koncertowa. Już za tydzień, dokładnie 1 kwietnia w sobotę, i to nie żart, w Bielsku Białej zagra Baboon Show. Towarzyszyć im będzie szwajcarski Tuschel i bielski postpunkowy zespół BWS Sophos. A my posłuchajmy sobie właśnie headlinera tej imprezy. Rewelacyjny szwedzki zespół, punkowa ABBA, The Baboon Show.

Niech was nie zmylą te bardzo dobrze napisane melodie, które charakteryzują Baboon Show. Widziałem ten zespół na żywo i na pewno mogę powiedzieć, że tak energetycznej kapeli możemy Szwecji po prostu pozazdrościć. A teraz inna polecajka. Polecenie, które zakosiłem niejako Sylwestrowi z kanału YouTube'owego Sylwester Poleca. Właśnie dzięki Sylwkowi poznałem ten zespół i również chciałbym go wam serdecznie polecić. Nie będę się tu silił na recenzję, bo nie od tego jest moja audycja. Jeśli chcecie posłuchać recenzji, no to zapraszam na YouTube'a Sylwester Poleca. A my po prostu posłuchajmy dobrego motorycznego grania. Cup of. There's a place where deals are made and legends are born. He was searching for the lost song, for a piece of fame and fortune. And you made your deal at the crossroads. Yeah, man.

Jak już jesteśmy przy poleceniach zespołów, które poznałem dzięki YouTube'owi, no to teraz zespół, który bardzo pasuje do mojej nowej starej zajawki, czyli jazdy na deskorolce, i w dodatku zespół, który poznałem niedawno dzięki kanałowi na YouTubie, na razie bez nazwy. Zespół The Trumps.

kapel kojarzących się z jazdą na deskorolce, no to jakby staram się nie puszczać tych kapel najbardziej oklepanych. Nie słuchamy dzisiaj kapel ze Stanów, bo na tę okoliczność chyba chcę sobie zostawić kompletnie inną audycję. Dzisiaj chciałem wyszukać sobie trochę właśnie polskich kapel, które grają w takim charakterystycznym kalifornijskim stylu lub są kojarzone ze skateboardem. No i chyba póki co to mi się udaje. Jednak chciałbym trochę przebrnąć na czeską granicę, bo jak pewnie wiecie, naprawdę jest to scena bardzo mi bliska. Zespół Pipes and Pins, mimo tego, że kojarzony z Irish Punkiem, to moim zdaniem, zwłaszcza na początku działalności z pierwszym wokalistą, bardzo fajnie mieszali ten irlandzki klimat z takim skateboardowym vibe'em. Pipes and Pins.

Zespół Pipes and Pins widziałem na żywo naprawdę wiele razy, ale pierwszy raz chyba w 2008 roku w Krakowie. I właśnie między innymi kapela z Krakowa zagrała wtedy przed Pipesami i był to zespół Diesel, którego posłuchamy sobie właśnie teraz.

Gościnnie w tym utworze zaśpiewał oczywiście Piotrek Chrzanowski, wokalista zespołu The Brainlets, wcześniej lider zespołu Probabilis. A my wracamy do tego melodyjnego polskiego grania kojarzącego się ze skateboardingiem. Szczeciński zespół ODC lub jak to woli ODC.

Skoro dzisiaj dużo o polskim melodyjnym graniu, no to oczywiście nie może zabraknąć stałych bywalców moich audycji, czyli zespołu CF98. Dzisiaj wyjątkowo z najnowszej płyty. Utwór o jakże romantycznym tytule. Fuck you!

I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Dzięki wielkie, że wytrzymaliście do końca i jak zwykle mam nadzieję, że się nie nudziliście. I ostatnia myśl na dzisiaj. Pamiętajcie, że zajawki z młodości zawsze mogą wrócić, tak jak moja jazda na deskorolce po 20 latach. Co prawda, kolana już nie te, siły nie mam aż tyle, a triczki jakoś nie do końca chcą wychodzić, jak wtedy, gdy miałem 13 lat. Jednak mam z tego naprawdę wielką frajdę i takiej samej frajdy na co dzień życzę wam wszystkim. Dzięki wielkie. Cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki, Polskie Jazzy. Tak się nazywa to, co teraz leci. Chciałbym dzisiaj przedstawić zespół EABS. I ten zespół wydał płytę zatytułowaną 2061. Wydał ją w roku 2022. Wydała to Astigmatic Records. Na tym etapie kariery EABS można się było spodziewać ruchu w dowolną stronę, więc wypad w przyszłość do tytułowego 2061 roku nie zaskakuje nadmiernie. Szczególnie, że futuryzm był słyszalny na poprzednim albumie. Ten zawiera również pełną cechę właściwą grupie, a mianowicie spójną koncepcję. Album, choć mówi i myśli o przyszłości, to czerpie sporo z przeszłości, choćby już na etapie koncepcji, która odnosi się do twórczości Arthura C. Clarka. Jesteśmy więc w świecie przyszłości, a ci, którzy czytali bądź oglądali 2001 Odyseję Kosmiczną, powinni wychwycić sens przekazu zespołu. W kwestii zawartości muzycznej mamy niezły miszmasz, spowodowany tym, że każdy z muzyków przeniósł na sesję swoje kompozycje i tak doszło do zlepienia wielu gatunków w ramach jednego krążka. Nie wpływa to moim zdaniem najlepiej na spójność materiału. Pod tym względem największym wyskokiem jest Ain't No Mercy, który jest stricte utworem hip-hopowym. Nie stałem się nagle purystą, po prostu mam wrażenie, że on wykrzywia nieco obraz tej płyty. Mam świadomość, że rapy były już na płycie z Komedą, ale tam było to bardziej spójne. Nowy materiał rozpoczyna się naprawdę nieźle. Mocna perkusja, dęciaki w alarmistycznym tonie, a do tego futurystyczny zawijas. One robią robotę. No i ten wspólnotowy duch, który stał się znakiem rozpoznawczym zespołu. Tych znaków rozpoznawczych jest właściwie sporo, nawet w takim pospiesznym conscious breathing, gdzie próżno szukać jakichś większych zaskoczeń. Podobne odczucia towarzyszyły mi w trakcie słuchania Dead Silence. Gładkie kawałki, dzięki którym bez wysiłków można EABS chwalić za poziom, za wykonanie, co jest zgodne z prawdą, ale prawdziwe jest również twierdzenie, że na tle poprzednich dokonań nie są to rzeczy wyjątkowe, ani tym bardziej najlepsze. Otóż słucham, by nie rzec, zmagam się z EABS od paru dni i nie wydaje mi się, aby to była płyta wybitna. Jest dobra, to na pewno, ale mam wrażenie, że szalone tempo produkcyjne lat ubiegłych, błoto, muzyka Sun Ra, Latarnik Solo i w Jaubi odbiły się na procesie kreatywnym. EABS nie spadają poniżej poziomu, ale majstersztykiem 2061 nie jest w mojej ocenie. No i pojawił się też jeden element, którego bym się nie spodziewał znaleźć. Chodzi mi o bezpieczeństwo kompozycji. Takie dość łagodne traktowanie ich, niewychodzenie poza linię, a ma to miejsce w Human Hero. Płytę ratują ostatnie trzy utwory. Zaczniemy od znakomitego Lucifer The New Sun, który rozsadzany jest przez dialog saksofonu z trąbką, prowadzony na tle jednostajnego tempa. The Odyssey of Dr. Heywood Floyd nieoczekiwanie zbacza z toru. Przenosi nas w iście kosmiczny lot, który naszpikowany jest elektroniką, a kończy się efektownym dramatyzmem. No i rzecz najmocniejsza, czyli A Farewell to Mother Earth z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Jak widać, czarujący liryzm polskiego jazzu potrafi przejść z pokolenia na pokolenie. Biorąc wszystko pod uwagę, powiem jeszcze, że każdy zespół musi złapać zadyszkę. To dość normalne zjawisko i EABS nie jest tu jakimś szczególnym przypadkiem. Rozpęd, jaki wzięli muzycy, nie dał się łatwo wyhamować, dlatego trafiamy czasem na ich stany średnie. Ja tak się jeszcze zastanawiam, czy ja powinienem mówić EABS, czy po prostu IPS. EABS. Skoro wszystkie utwory są po angielsku, no to spróbujmy IPS albo EABS. Czego posłuchamy? Global Warning, The Mystery of Monolith, Ain't No Mercy, Dead Silence, Conscious Breathing, Human Hero, Lucifer, The New Sun, The Odyssey of Dr. Haywood Floyd i na koniec A Farewell to Mother Earth z Janem Ptaszynem Wróblewskim gościnnie. Posłuchajmy więc sobie płyty zespołu IPS, EABS lub EABS, jak to woli. Płyta z roku 2022, zatytułowana 2061.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Polak, który wygrał 2 razy pod rząd w lotto, Roman W. Mężczyzna w 1995 roku zastawił w Lombardzie ślubną obrączkę i wypełnił zakład w pobliskiej kolekturze totalizatora. Trafił 6. Kiedy odebrał nagrodę, po tygodniu wysłał 2. los i znowu wygrał fortunę. Niestety jego historia ma także mroczniejszy wątek, który warto poznać, aby uniknąć podobnych błędów. Pierwsza wygrana Romana W. była ogromnym szokiem, dała mu możliwość realizacji marzeń, ale także przyciągnęła wielu nowych przyjaciół i doradców, którzy bardzo szybko zaczęli korzystać z jego hojności. Zainwestował w różne przedsięwzięcia, które obiecywały szybki zysk, jednak większość z nich okazała się nietrafiona. Mężczyzna zaczął trwonić pieniądze na luksusy i złe inwestycje. W krótkim czasie stracił całą fortunę, a jego życie zaczęło się sypać. Roman W. jest doskonałym przykładem na to, jak łatwo można stracić majątek bez odpowiedniego planowania i rozsądnego zarządzania finansami. Jego historia pokazuje, że samo posiadanie pieniędzy nie gwarantuje szczęścia ani stabilizacji życiowej. Ciekawostką jest fakt, że statystycznie aż co 10 zwycięzca lotto bankrutuje w ciągu 5 lat od wygranej. Oznacza to, że wielu ludzi nie potrafi poradzić sobie z nagłym bogactwem i popełnia podobne błędy jak Roman W. Mówiąc o Romanie W., nie sposób nie wspomnieć również o Michaelu Karolu. Jest to brytyjski zwycięzca loterii, który w 2002 roku wygrał 9,7 miliona funtów, czyli ponad 40 milionów złotych. Szybko stał się sławny ze względu na swoje ekstrawaganckie i nieprzemyślane wydatki. Karol wydał fortunę na luksusowe samochody, imprezy, alkohol oraz nielegalne substancje. Niestety rozrzutny styl życia doprowadził do jego bankructwa. W 2010 roku Karol ogłosił, że jest spłukany i powrócił do pracy, którą wykonywał wcześniej, czyli do zawodu śmieciarza.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Jest 16:30 i jazzowy świat pożegnał w tym tygodniu jedną ze swoich legend.

To Sonny Rollins, wybitny barytonowy saksofonista, który współpracował m.in. z Milesem Davisem czy Donem Sherry, którego ostatnio niestety musieliśmy pożegnać. Człowiek, który był obdarzony sporym talentem, wykonywał sporo ciekawych standardów z takimi gwiazdami naprawdę wielkiego formatu, a to nagranie, które słyszeliście przed chwilą, to jest utwór zatytułowany Saint Thomas, który wykonywał Sonny Rollins wraz ze swoim ansamblem 2 marca 1959 roku w Sztokholmie w klubie Nalen. Naprawdę legendarna postać i przede wszystkim no, trudno w ogóle sobie wyobrazić świat muzyki jazzowej bez jego udziału. Będzie nam go na pewno brakowało. Witajcie, z tej strony Adam Pachołek. Trochę z samym ochrypłym głosem, ale to z tego względu, że biegłem jako szalały tutaj do domu, żeby poprowadzić tą audycję. Nie pytajcie dlaczego. I przede wszystkim no, też pewne smutne rzeczy, które się dzieją w muzyce, też jakoś pozostają z nami jako taka zadra, która też w pewnym sensie mówi nam o tym, jak wiele ciekawych rzeczy mogliby zrobić jeszcze sami artyści. Chociaż no, wraz z Thelonious'em Monkiem sam Sonny Rollins grał gdzieś na pierwszym swoim albumie w 57 roku wydanym, czy 51 bodajże, więc można byłby powiedzieć, że człowiek wiekowy nagrał sporo ciekawych albumów wraz z kwartetami, kwintetami różnego rodzaju, więc jest w czym wybierać. Ale wybrałem właśnie tenże albumowy, że tak powiem, wytwór na początek, który początkowo chciałem znaleźć z wersji z płyty Live in Japan, ale okazało się, że jest ta wersja tylko ze Sztokholmu dostępna, więc czemuż by nie? Cóż, muszę trochę otrząknąć, bo nieco się zdyszałem jak pies przy tym bieganiu, a chciałbym wam powiedzieć, że Birds of Canada po kilkunastu latach powróciło wraz ze swoją nową płytą zatytułowaną Inferno, która jest o tyle naprawdę ciekawa, że no takie rytmiczne czy też ambientujące brzmienia to ich oczywiście chleb poprzedni, chociaż w zasadzie mówiąc, rzadko oni wydają płyty, tak samo jak Aphex Twin czy Outtaker, ale Birds of Canada, jeśli chodzi o swoje, no że tak powiem, debiuty, to 30 lat temu zadebiutowali swoją pierwszą płytą i tak oto chcieli tym samym no, pokazać, że no, jeszcze jakoś drzemie ich w nich ten cały prawdziwy amalganach takiej muzyki, czysto no, wpływającej dobrze na duszę i też no, takiej rozmyślającej. Z nowego albumu wyciągnąłem dla was Deep Time oraz Arena Americanada, które razem mają, no niech no sprawdzę tutaj, no rzeczywiście 8 minut razem, więc przyjemnego słuchania wam życzę przez ten czas.

prawdziwie esencjonalne i przede wszystkim piękne. Inferno, Birds of Canada w dwóch fragmentach. Swoją drogą to chciałbym wam powiedzieć, że jednak albumy zespołu Birds of Canada są mocno wyczekiwane przez fanów na całym świecie na tyle, że też większość ludzi na pewno słucha tejże płyty już gdzieś tak wcześniej, od samych początków maja, bo kupiło go ją w preorderze, a okazuje się, że znalazłem sporo nagrań takich przedpremierowych właśnie samej płyty, które ktoś udostępnił je na Soulseeku i no tak się złożyło, że jednak z nich skorzystałem, bo nagrywam ten program w czwartek, o matko, brzęczy mi tutaj, no i z tego względu, że jednak się to pojawia w sobotę, to wszystko działa jakoś legalnie. No jest legalne, o, tak powiedzmy, bo jakoś źle to wybrnąłem z tego zdania. Właśnie z tego, że mam nadmiar tychże sprzętów przed sobą i no wiecie, jak to jest w takich warunkach domowych, trudno w ogóle o jakąś koordynację tego wszystkiego, bo chciałbym wam zaprezentować no kolejnych artystów, czy nawet samą artystkę ukrywającą się pod pseudonimem Buchaj, czy nawet zespołem Buchaj, założonym przez Meryem Kilić, turecką oczywiście, że tak powiem, osobistość. Chodzi o to, że po prostu jest to Niemka tureckiego pochodzenia wraz z Dirkiem Hafnerem oraz Markusem Deuberem i Michelem Fromm postanowili stworzyć coś bardzo wyjątkowego. Taki dosyć krautpopowy album zatytułowany Asphalt und Sand, który można byłoby powiedzieć jest takim troszeczkę nowym spojrzeniem na muzykę taką krautrockową z perspektywy no, dosyć sporych dysonansów, czy nawet brzmień typowo takich orkiestracyjnych, których zresztą będzie ich sporo, jeśli zdążycie się wsłuchać we fragmenty tejże płyty, bo mam przygotowany utwór tytułowy oraz utwór Crazy Train, nie mylić ten, który oczywiście nagrał Ozzy Osbourne, bo to nie jest na całe szczęście cover, tylko no, oryginalny utwór. Razem te właściwie w samym, i muszę tu jeszcze raz zajrzeć, uwaga, no mają razem gdzieś tak 8 minut, więc zapraszam też na 8 minut przyjemnego słuchania.

Ktoś na końcu puścił drona. To oczywiście Buchaj i cały ich zespół Asphalt und Sand, ich nowa płyta, która jest dostępna na Bandcampie. Poniekąd troszeczkę takiej krautrockowej stylistyki, nieco jazzującej słyszeliśmy, ale i także trochę, i to nie będzie żaden przytyk, takiej anatolijskiej, że tak powiem, esencji w to zostało zaprzęgnięte. No przecież sama Miriam Kilić chyba troszeczkę wpłynęła, że tak powiem, na stylistykę tego nagrania swoim też uroczym głosem. No dosyć ciekawy twór, jak i też ciekawy zespół, o którym warto więcej doczytać, bo nie będę w stanie wam tego wszystkiego powiedzieć, gdyż grafik mam napięty, a przede wszystkim, że mamy jeszcze jedną ciekawą nowość i to z Islandii. Gulur Bill, niejaki zespół pochodzący oczywiście z Islandii, który troszeczkę tak nieco szarpie na drutach, ale przy okazji też uspokaja jakem Sigur Rós, to można byłoby powiedzieć, wydali swój debiutancki album, z którego pochodzi ten oto malutki kawalątek, który dla was wybrałem, czyli Scott.

dźwięki tak w zwinny sposób się ściszają. Hulur Bill. Ich debiutancka płyta też dostępna na Bandcampie. Można byłoby powiedzieć, że to trochę taki islandzki Radiohead, bo coś mi klimaty Kid A, czy też nawet OK Computer były, że tak powiem, słyszalne w tymże utworze, ale to tylko moja chyba specyfika usłyszenia tylko jednego utworu, którego znam i który był dostępny na tą obecną chwilę, którą oczywiście chciałem wam zaprezentować, bo tego wszystkiego może być nieco więcej i też moja ocena może być niejednoznaczna. Skoro mowa tutaj o niejednoznacznościach, to byliśmy dzisiaj w Szwecji, no niestety ze smutnych powodów. Byliśmy też na pograniczu Stanów i Kanady, byliśmy w Niemczech, no i też troszeczkę zahaczyliśmy o Islandię, żeby dobrnąć teraz do zespołu The Oblivion Expedition, który oczywiście należy do pewnego jednego człowieka, bo to jest taki projekt pewnej osoby, której oczywiście nazwy nie podam wam, bo nie mam jej przed sobą, ale no po prostu gość wydał zupełnie nową płytę, z której pochodzi też śliczny zresztą i długo wciągający utwór Magnificent Reality.

to zespół Cordura i Ultravioleta. Ich album z okazji 25-lecia zespołu jest może gdzieś dostępny bardziej w formie fizycznej, ale musielibyście sami poszukać, żeby jakoś w pewnym sensie posmakować wielu takich kastylijskich brzmień typowo stonerowych, żeby jakoś posmakować bardziej. O, tak chciałbym znowu z tego wybrnąć, bo jednak teraz będzie zespół, o którym nie za bardzo muszę wszystko wiedzieć, gdyż mam to w pamięci. Chodzi oczywiście o Taraban, krakowski zespół, który wydał swoją epkę koncertową VNA Live, z której pochodzą m.in. piosenki z ostatniego wydanego rok temu albumu The Old, z którego oczywiście też wybrałem nieco taki gustowny, ale nawiązujący do pewnej znanej formacji utwór Roxanne. Tylko że to Roxanne jest pisane oczywiście przez 3X.

Fani się cieszą, że jednak mocno chłopaki zagrali i całe szczęście to zespół Taraban i DVNA Live. Ich epka koncertowa, która też prosi się o to, żeby po nią sięgnąć gdzieś albo w streamingu, albo w formie całego albumu cyfrowego do ściągnięcia. No, zależy jak to wolicie. Na koniec oczywiście, nawiązując do tego, że ta Roxanne miała aż w sobie 3 X, to będzie teraz zwyczajna Roxanne. Ta z repertuaru Stinga i The Police. Pięknie wam dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Adam Pachołek, mam nadzieję, że usłyszymy się, albo czekajcie. Nie wiem, czy się usłyszymy. Być może tak, bo w końcu też długi weekend za nami. Ale jakby co, to oczywiście miejcie się na baczności. No. Nawet jeśli nie słuchacie za bardzo Radia Odzew, to pamiętajcie, że jednak spodziewać się niespodziewanego warto zawsze. Do usłyszenia, bajów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Slumsy Dharavi, Mumbai. 700 tysięcy mieszkańców na powierzchni 2 km². To najstarsze, największe i najlepiej zorganizowane slumsy w Bombaju, uchodzące za największe w Indiach i prawdopodobnie również w całej Azji. Zlokalizowane w pobliżu bogatej dzielnicy Bandra i wytwórni filmowej Bollywood. Znajdują się tu liczne małe prowizoryczne fabryki, które zajmują się recyklingiem zwożonych tu z różnych regionów śmieci, garncarstwem, wytwarzaniem mydła, wyrobów ze skóry. Znajdują się tu nawet piekarnie. Niektórzy twierdzą, że gdyby nie Dharavi, Mumbai utonąłby w śmieciach. Oczywiście jednym z największych problemów slumsów są warunki sanitarne. Większość mieszkańców nie ma dostępu do toalet i korzysta z darmowych toalet publicznych, gdzie na jedną toaletę przypada kilkaset osób. Z tego powodu swoje potrzeby mieszkańcy załatwiają często do lokalnej rzeki. Do rzeki wrzucane są również także wszystkie inne śmieci. Jednak wszyscy mieszkańcy, mimo różnorodności kulturowej czy religijnej, traktują się jako jedną wielką rodzinę. Być może to poczucie wspólnoty pozwala im przetrwać trudne chwile. Na terenie nieco ponad 2 km² mieszka tutaj według różnych szacunków od 700 tysięcy do nawet miliona ludzi, co czyni ten obszar jednym z najgęściej zaludnionych na naszej planecie. Początki istnienia Dharavi sięgają 1882 roku, kiedy to Brytyjczycy zaczęli wydalać ludność lokalną ze swojej centralnej części miasta, znajdującej się głębiej na półwyspie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
2: Bilet do kina. Witam, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program Bilet do kina. Dziś postanowiłem odejść trochę od takiego zwyczaju, że puszczamy muzykę bardziej rockową, ponieważ uznałem, że są wakacje. Najchętniej to byśmy sobie gdzieś pojechali w okolice Morza Śródziemnego, przynajmniej ja. A na wakacje i na taką pogodę ciepłą, którą mam nadzieję jeszcze doświadczymy, której doświadczymy mam nadzieję jeszcze w tym roku. No to na takie coś najlepiej nadaje się Greg Zorba. Greg Zorba to dzieło największego greckiego kompozytora Mikisa Theodorakisa. Powstało cały soundtrack do filmu Greg Zorba. Powstał w 1964 roku. W intensywnych i pięknych melodiach prezentowanych na tym albumie, inspirowanych tradycyjnymi kretyńskimi tańcami ludowymi, występuje niesamowity zakres dynamiki. Można usłyszeć mieszankę szybkich i wolnych rytmów z melodiami do wirującego tańca derwiszów, a także delikatnymi walcami. Skrzypce, flet, akordeon, tubeleki, taki tradycyjny bęben, potęgują emocjonalny wpływ. Ta płyta została przerobiona na balet w latach 80., a otwierająca piosenka Theme from Zorba jest teraz częścią globalnej kultury popularnej. No, byłem zadowolony, że jest grana na Yankee Stadium od lat. Film Zorba z 64 roku nadal pozostaje genialny, a fragmenty dialogów są dostępne na tej legendarnej ścieżce dźwiękowej, którą za chwilę usłyszymy. Alexis Zorba mówi: za dużo myślisz, to twój problem. Mądrzy ludzie i sprzedawcy ważą wszystko. Cholera, szefie, za bardzo cię lubię, żeby tego nie powiedzieć. Masz wszystko oprócz jednego, szaleństwa. Człowiek potrzebuje odrobiny szaleństwa, bo inaczej... Basil, bo inaczej... Zorba. Nigdy nie odważy się przeciąć linę i uwolnić. Basil to główny bohater tego filmu, a właściwie drugi, bo głównym jest Greg Zorba. Oto utwory, których sobie posłuchamy. Theme from Zorba the Greek, potem The Full Catastrophe, Life Goes On, The Unforgivable Sin, Question Without Answer, Zorba's Dance, The Fire Inside, Clever People and Grocers, Always Look for Trouble, Life Goes On, to jest Reprise, Free i na koniec That's Me, Zorba. A to posłuchajmy dziełu Mikisa Theodorakisa, jego pomne dzieło, Greg Zorba. Fantastyczny film, fantastyczna ścieżka dźwiękowa dla tych, co lubią taką muzę. Ja mam sentymentalne, osobiste wspomnienia i odczucia, ale wsłuchajcie się w to wszystko. Miłych wrażeń. No, letnia muza.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mirny, miasto z jedną z największych dziur w ziemi na świecie. Spekulacje o możliwym występowaniu na wschodniej Syberii diamentów pojawiły się w latach 30. XX wieku. Po 1945 roku blokowano ZSRR możliwość kupowania za granicą diamentów do celów przemysłowych, dlatego władze kraju poleciły zbadać możliwość uruchomienia wydobycia we własnym państwie. Dokładne badania geologiczne zostały rozpoczęte w roku 1947 i trwały kilka lat. Wydobycie rozpoczęto w roku 1957 metodą odkrywkową. W latach największej eksploatacji w kopalni wydobywano diamenty o masie ponad 2 milionów karatów rocznie, przy czym nie zużywano całego wydobycia do celów przemysłowych. Część produkcji była sprzedawana jako kamienie ozdobne, a zyski z tego tytułu wynosiły około 600 milionów dolarów rocznie. Największy diament o masie 342,5 karata wydobyto w tej kopalni w grudniu 1980 roku. Po upadku ZSRR kopalnia przeszła w ręce prywatnego przedsiębiorstwa. Kopalnię jako odkrywkową przestano wykorzystywać w 2004 roku. Do 2011 roku w okolicach kopalni drążono chodniki, dochodząc do głębokości 1220 metrów. W 2011 roku kopalnia została całkowicie zamknięta. Dno opuszczonej kopalni zostało pokryte warstwą gruzu grubości 45 metrów i zalane wodą w celu ustabilizowania. Licząca 525 metrów głębokości i 1,2 metrów średnicy kopalnia jest często uważana za drugą pod względem wielkości dziurę w ziemi wykonaną przez człowieka, ustępując tylko kopalni Bingham Canyon Mine w Utah, a jednocześnie najgłębszą, jaką kiedykolwiek wydrążono. Jednak tak naprawdę większa jest inna rosyjska kopalnia, Udacznaja, o głębokości 640 metrów i prawie 2,5 kilometra średnicy przy powierzchni. Nad kopalnią zakazano lotów śmigłowców, gdyż kilkakrotnie zostały one wessane przez tworzące się w kopalni prądy powietrzne. Dostęp do kopalni jest ze względu na jej zamknięcie utrudniony. Również wstęp do pobliskiego miasta wymaga specjalnej przepustki.

Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki.

zasłaniaj, nie zasłonisz, zostaw. No, no jeszcze bardziej odkryj. Lubię jak krwawisz, bo stare kobiety nie. Dzwonek

ściąłem jednocześnie chłopca, śnieg, powietrze, swój kręgosłup, łodygę. Śnieg pada, śnieg pada.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Badacze zjawisk paranormalnych i bohaterowie horroru Obecność, Ed i Lorraine Warren, istnieli naprawdę, a dziś można odwiedzić ich muzeum. W Centrum Badań Paranormalnych, bo tak nazywa się ta placówka, znajdziemy upiorne maski, figury czy zdjęcia duchów. Ale najsłynniejszym eksponatem jest nawiedzona lalka Annabelle, wyglądająca mniej złowrogo niż jej filmowa imienniczka. Jest w posiadaniu muzeum od lat 70. Podobno Warrenowie zostali wezwani do posiadaczki lalki, która opowiadała, że zabawka ruszała się w nocy, a także raz kogoś zaatakowała. Po odprawieniu egzorcyzmów Warrenowie zabrali Annabelle. Dla bezpieczeństwa trzymana jest w specjalnej szklanej gablocie. Pamiętajmy jednak, że do takich faktów należy podchodzić z dużym dystansem. Wiele osób twierdzi, że małżeństwo Warrenów było zwykłymi naciągaczami, którzy umieli opowiadać straszne historie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Właściciel tego domu przez dekadę odmawiał sprzedaży swojej nieruchomości rządowi i odmówił przyjęcia odszkodowania za jego wyburzenie. Sytuacja miała miejsce, jak w wielu takich przypadkach, w Chinach. Parterowy dom zawiera 40-metrowe mieszkanie i znajduje się w wykopie pośrodku czteropasmowego połączenia komunikacyjnego. Właścicielka, znana pod nazwiskiem Liang, powiedziała, że nie zgodziła się na przeprowadzkę, ponieważ rząd nie zaoferował jej nieruchomości zastępczej w idealnej lokalizacji. Pani Liang jest jedyną osobą z łącznie 47 gospodarstw domowych i 7 firm, które nadal tam mieszkają. Władze twierdziły, że zaoferowały mieszkańcom wiele różnych miejsc zamieszkania, a także system rekompensat pieniężnych, ale ona odrzuciła je wszystkie. Kobieta stała się kimś w rodzaju celebryty, a ludzie gromadzą się koło jej domu, aby robić sobie zdjęcia. Inżynierowie powiedzieli, że posiadłość Liang jest całkiem bezpieczna w przejściu podziemnym, jednak przedstawiciele rządu wciąż z nią rozmawiają i próbują namówić ją do przeprowadzki.

bandera! Ich steh auf Bieren. Ich steh auf Chemie.

Einstürzen!

You're still there!